najlepszy rok na świecie. Antyradio.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Śledczy skończyli kolejarze, będą sprzątać na miejscu kolejowej katastrofy. Wpadka rosyjskich szpiegów w dwóch krajach. W tej prawdzie będzie też talerz i będą śląskie przysmaki, nie tylko w lokalnej odsłonie.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Koniec prac na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Koniec prac prokuratury. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty, zrobili zdjęcia z drona i pobrali dane do odtworzenia tego miejsca w komputerze w 3D. Pasażerski skład zderzył się z ciężarówką wczoraj około południa. Kierowca wjechał na tory, mimo że światła mu tego zakazywały. Miał twierdzić, że oślepiło go słońcem. W efekcie wykoleiła się lokomotywa, za nią dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu. Cztery osoby są w ciężkim stanie.
3: Prawda Antyradia.
2: Rosyjski szpieg zatrzymany w Mołdawii. Tamtejsza policja schwytała obywatela Azerbejdżanu, który miał szpiegować na rzecz rosyjskich służb specjalnych. 49-latek miał być też szkolony do działań dywersyjnych w Mołdawii i na terenie Ukrainy. Wpadł tego samego dnia, co jego kolega po fachu w Rumunii. Tam służby zatrzymały Rosjanina, który miał być zaangażowany w udaremnioną akcję sabotażową.
3: Prawda Antyradia.
2: Śląskie smaki na talerzu. Zbliża się Regio Rest Festival, czyli coś dla tych, którzy lubią nie tylko gdzieś pojechać, ale też gdzieś dobrze zjeść.
4: Śląska kuchnia ma swoich fanów.
5: Lubię kuchnię śląską.
4: Co najbardziej?
5: No, rolady, kluski śląskie i karminadle z ciap kapustą.
6: Nie znamy, chcemy poznać. Przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. Ta rolata śląska się uśmiecha do mnie.
4: Podczas RegioRest Festiwalu szefowie kuchni z 9 restauracji przygotują specjalne 3-daniowe śląskie menu. I jak zapowiada Agnieszka Czachura-Łach ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, będzie to coś mniej oczywistego niż rolada z kluskami.
7: Będziemy mogli spróbować rzymloka albo szpajzy, kapuśnicy po wiślańsku, żebroczka ze szpyrkami. Także tych smaków lokalnych będzie bardzo dużo.
4: Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Po jedzeniu może zjawiskowy przelot. Miłośnicy ptactwa latającego mają dobry sezon i zachęcają też innych do obserwacji. Właśnie teraz, mówi Krzysztof Pawlukojcz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
8: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich. Już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują w obserwacji z okolic Miłek, z okolic Wydmin. Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
2: A jak ktoś już się zafascynuje ptaszkami, to na początku października w Giżycku będzie piknik ornitologiczny. Jest prawie 6:03. Upał jakby zelżał w prognozach na dziś. Synoptycy zapowiadają do 20 stopni i tak ma być w Katowicach i w Opolu. 19 stopni będzie w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Rzeszowie. 17 w Koszalinie i w Olsztynie. Deszcz, jak słychać za oknem, może padać w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i w ogóle we wschodniej połowie kraju.

0: magazyn Antyradia.
1: Samolot elektryczny. Taką zabawkę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści dwie osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
2: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
1: Szkoła wzbogaciła się o samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
2: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Dyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, to było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze jeździły po naszych ulicach, tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
1: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
2: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik, mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym, nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot, z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę i to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom. Natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który utworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
3: Krzysztof Będkowski, prezes Skydream spółka ZO.
1: proszę opowiedzieć coś o tej maszynie. Samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
3: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie systemy awioniczne. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzik, jak przyleci.
1: No, w porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
3: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas. Tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także ośrodki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych trudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał, powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty i w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
1: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
3: Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
1: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
3: Jeśli chodzi o same kwestie związane z pilotażem, to układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie niższy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Na warszawskich Bielanach za kilka lat ma stanąć nowy zakład odzysku energii. Dla inwestora to nowoczesny i ekologiczny obiekt, dla przeciwników spalarnia odpadów.
5: Karol Wójcik, rzecznik firmy Byś Recykling. Powołaliśmy spółkę do realizacji przedsięwzięcia, jakim jest zakład odzysku energii, tak by w porozumieniu z Veolią Polska, która, jak liczymy, odbierze ciepłą energię, którą wytworzy zakład odzysku energii zlokalizowany na skraju warszawskich Bielan, móc przedsięwzięcie realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Jesienią złożymy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
6: Na taką inwestycję nie zgadza się część mieszkańców, którzy zapowiadają protest.
7: Jolanta Całka ze Stowarzyszenia Czyste Bielan. Nie zgadzamy się na nowy zakład przetwarzający odpady, a tym bardziej spalarnie. Będziemy chcieli protestować i informować ludzi, że po prostu nie ma naszej zgody na to, że nie chcemy więcej odorów, nie chcemy spalarni, nie jesteśmy przeciwko zakładom przetwarzania odpadów, prawda? One są w złym miejscu. Tutaj na Bielanach nie powinien się znaleźć ani MPO, ani zakład Byś. Dlatego, że miasto rozwinęło się i te zakłady są właściwie wchłonięte w te osiedla i są bardzo blisko.
6: Protestujący zarzucają samorządowi dzielnicy opieszałość w tej sprawie. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk przekazuje jednak, że zarząd dzielnicy nie miał wpływu na decyzję sejmiku województwa lokującego inwestycje.
8: Nie przeprowadzono z nami jako z dzielnicą konsultacji, podejmując taką decyzję. Kiedy radni sejmiku głosowali za lokalizacją trzech takich potencjalnych inwestycji w Warszawie, bo dotyczy to Woli, dotyczy to Siekierek, dotyczy to też Bielan. No my byliśmy, nie ukrywam, zaskoczeni tym faktem, że taka zmiana w wojewódzkim planie nastąpiła. Po drugie,
6: władze dzielnicy zapowiadają także dopilnowanie odpowiedniego przebiegu konsultacji.
8: Ja nie wyobrażam sobie, żeby taka inwestycja mogła być przeprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami, wytłumaczenia, jak ten zakład ma funkcjonować, jakie są plusy i minusy jego funkcjonowania, więc na pewno będziemy na ten temat jako Rada Dzielnicy, jako zarząd się wypowiadać. Na pewno będzie zwołane też posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tym zakresie i pewnie nie jedno, żeby dokładnie uzyskać dane, więc dużo pracy przed nami, a ta sytuacja sytuacja, która jest przy tym problemie odorowym, niestety też nie ułatwia rozmów na temat tego dodatkowego zakładu. Po prostu mieszkańcy się go w części obawiają.
6: Szeroki program konsultacyjny zapowiadają sami zainteresowani. Jak poinformował Karol Wójcik, inwestor będzie starał się przekonać mieszkańców podczas szeregu spotkań.
5: Pamiętajmy, że budowa tego typu obiektu to duża, skomplikowana procedura z udziałem mieszkańców. I tak rzeczywiście będziemy to robić, bo tak wymaga prawo, ale będziemy robić dużo więcej w tym zakresie niż wymaga prawo. Chcemy spotykać się z mieszkańcami także poza tą procedurą konsultacji. Stawiamy na spotkania bezpośrednie, na dialog. Chcemy dokładnie wyjaśnić, jak będzie wyglądał ten zakład, czemu będzie służył. Pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji jako Warszawa, miasta rozwijającego się, miasta, które potrzebuje dodatkowych źródeł energii, a mamy zasób. Mamy zasób w postaci odpadów, które dzisiaj trafia do innych krajów europejskich i jest zamieniany w ciepło i prąd.
6: Zapewnienia te spotykają się jednak z ograniczonym zaufaniem protestujących, dla których planowana lokalizacja zakładu jest niedopuszczalna.
7: Nie mamy zaufania do zakładu i do pana rzecznika, który właściwie tylko chce sprzedać spalarnię, bo jest to spalarnia prywatna i dla zysku robiona, prawda? A my mamy już jedną spalarnię, która jest na targówku i ta nowa spalarnia jest kompletnie niepotrzebna. Ona będzie właściwie spalała odpady okolic, a nie będzie, to nie będą odpady warszawskie i po prostu nie godzimy się.
4: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Im dalej od dużego miasta, tym taniej. Sonar Home przeanalizował ceny mieszkań w województwach. Na czele po raz kolejny Mazowsze. O szczegółach Anton Bubiel.
9: Mazowieckie pozostaje najdroższym województwem, a cena metra kwadratowego w Warszawie sięga 15 300 zł, podczas gdy w miastach powiatowych regionu jest to niecałe 8 300. Na drugim miejscu znalazło się Małopolskie, gdzie Kraków osiąga około 14 150 zł za metr przy około 7 100 50 zł w miastach powiatowych. Trzecie jest Pomorskie, z ceną przekraczającą 13 300 zł w Gdańsku i niespełna 7 000 w powiatach. Mazowsze jest najbardziej wyrazistym przykładem koncentracji wartości rynku mieszkaniowego wokół jednego miasta. Warszawa jest nie tylko administracyjną stolicą regionu, ale przede wszystkim największym centrum gospodarczym przyciągającym pracowników z innych części Polski. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy przekracza 11 000 zł brutto, a szczególnie silnie reprezentowane są w niej branża IT, finanse, consulting i nowe technologie. W miastach powiatowych gospodarka bardziej oparta jest na przemyśle lekkim, logistyce i handlu, a różnice cenowe mogą być bardzo duże. W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 000 zł za metr kwadratowy. W Krakowie cena jednego metra kwadratowego wynosi około 14 150 zł za metr, podczas gdy średnia dla miast powiatowych to około 7 150 zł. Rynek pracy stolicy regionu bazuje m.in. na usługach biznesowych, IT, turystyce i edukacji, a Kraków jest jednym z największych centrów outsourcingowych w Europie. Jednocześnie młodzi mieszkańcy z wielu powiatów wyjeżdżają do Krakowa lub Warszawy, co dodatkowo wzmacnia koncentrację ludności i aktywności gospodarczej w największych ośrodkach. W Gdańsku metr kwadratowy mieszkania kosztuje nieco ponad 13 300 zł, podczas gdy w powiatach niecałe 7 tysięcy zł. Region korzysta z silnego rynku pracy, na który składają się m.in. IT, logistyka, porty, stocznie i centra usług biznesowych. Pomorskie ma również dodatnie saldo migracji, szczególnie w Trójmieście, które przyciąga mieszkańców wysoką jakością życia. Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa, w których ceny są wyraźnie niższe. W Śląskim metr w Katowicach kosztuje prawie 8 tysięcy zł, a w powiatach średnio 5,5 tysiąca zł. Natomiast w Lubuskim odpowiednio nieco ponad 7 100 zł i około 5 450 zł. W Świętokrzyskim ceny wynoszą około 7 950 zł w Kielcach i tylko 5 150 zł w powiatach. Niższe ceny nie oznaczają jednak automatycznej lepszej dostępności mieszkań, ponieważ w tych regionach występują także słabsze perspektywy rynku pracy i odpływ ludności. Województwa znajdujące znajdujące się w środku zestawienia są szczególnie interesujące, ponieważ nie tworzą jednego modelu rynku. W Podlaskim metr w Białymstoku kosztuje 8850 zł, a w powiatach około 6950 zł, podczas gdy w Warmińsko-Mazurskim jest to odpowiednio około 8650 zł i 6650 zł. W Lubelskim różnica jest większa, około 9100 w Lublinie wobec 6550 zł w powiatach. Każdy z tych regionów ma jednak inne uwarunkowania gospodarcze i demograficzne, dlatego podobne poziomy cen nie oznaczają podobnej kondycji rynku.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: CIA ma mieć więcej do powiedzenia w sprawie Ukrainy, choć to zależy, którą nogą wstanie Donald Trump. Dziś zapowiada cuda zaraz po wyborach i chce walczyć z komunizmem. SOR walczy ze skutkami winobrania w Zielonej Górze.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Rośnie rola szefa CIA, a przynajmniej ma na to nadzieję szef CIA. John Ratcliffe, według Financial Times, szykuje się do odegrania większej roli w negocjacjach z Rosją i Ukrainą. Biały Dom ma rozważać ograniczenie zaangażowania Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ich działania nie przyniosły niemal żadnych efektów, a wręcz irytowały tak wojujące kraje, jak i sojuszników. Tomasz Siemoniak po spotkaniu z szefem CIA stwierdził, że Amerykanie mają coraz mniej złudzeń, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji. I kiedy już robi się tak pięknie, wchodzi Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że odbył z Putinem świetną rozmowę i powiedział, że Putin chce zawrzeć układ. Na przeszkodzie stoi tylko Zełenski.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o wygodnych stwierdzeniach Donalda Trumpa, prezydent USA zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej. Na wypadek, gdyby to jednak nie przekonało Amerykanów, zapowiedział, że jeżeli Republikanie utrzymają władzę w Kongresie, każdy dorosły dostanie $5000. To nie wszystko. Donald Trump zapowiedział też pokonanie komunizmu.
1: Prawda Antyradia.
0: 45% poparcia dla AfD we wschodnich landach Niemiec. W skali kraju skrajna prawica też jest na fali, ma 28% poparcia.
1: Prawda Antyradia.
0: Pracują dla odcinki. Ciężki czas w Zielonej Górze. Na SOR trafia mnóstwo osób, bo w regionie trwa winobranie. Oddział ratunkowy szykuje się szczególnie na najbliższy weekend, finał imprezy. O tym i o ostatnich dniach mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
2: To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Aż 25 osób to były osoby w stanie upojenia alkoholowego. Ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca. No i rekordzista miał 4,8 promila we krwi.
0: Przeżył, ale na razie pewnie obiecuje, że już nie pije.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro o najbliższym weekendzie w Krakowie, upłynie on pod znakiem krakowskiej linii muzealnej. Znaczy w mieście zobaczymy starej karusy, skanie czy tramwaje z różnych miast. Będzie też wyzwanie. Zachęca Marek Gancarczyk z MPK.
3: Konkurs będzie polegał na zebraniu pieczątek na wszystkich 6 pętlach, na których pojawią się właśnie historyczne pojazdy. I po skompletowaniu pieczątek będzie trzeba się zgłosić na pętlę Ćwierkącik.
0: Tam wytrwali mają zostać nagrodzeni. Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. Czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem prognoza pogody na dziś.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Brady Corbett wrócił na plan po Brutaliście. Według branżowych doniesień ruszyły zdjęcia do The Origin of the World. Film ma opowiadać o amerykańskim mistycyzmie i okultyzmie na przestrzeni 150 lat, ale większość akcji przypadnie na lata 70. W obsadzie Michael Fassbender, Kate Blanchett i Selena Gomez. Scenariusz ma 200 stron, a Corbett zapowiada, że to przełoży się na 4 godziny filmu. Sam Altman trafia na duży ekran. Jest pierwszy zwiastun The Artificial, Luki Guadagnina. Andrew Garfield zagra szefa OpenAI w czasie jego głośnego zwolnienia i powrotu do firmy w 2023 roku. Co ciekawe, Amazon zrezygnował z filmu kilka miesięcy po zawarciu partnerstwa z OpenAI. Produkcja miała trafić pierwotnie właśnie na platformę streamingową tej firmy, ale coś się odwidziało. Premiera w USA 25 grudnia.
0: Deszcz może dziś padać wzdłuż ściany wschodniej, a do tego w Krakowie, Katowicach i w Warszawie. Poza tym ma być sucho, choć pochmurno. Na termometrach spodziewamy się od 17 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, przez 19 w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Rzeszowie, maksymalnie do 20 w Katowicach i w Opolu.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Ostrzeżenie dla mieszkańców wschodu Polski. Rosja atakuje Ukrainę. Więzienie dla księdza pedofila z Sosnowca. W tej prawdzie też Zbigniew Ziobro, który swoją sprawę widzi inaczej.
19: Prawda Antyradia.
20: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Alert RCB dla mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. Rosja atakuje Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo zostało poderwane. Ostrzeżenie dostali mieszkańcy blisko 50 powiatów, w tym też Rzeszowa, Przemyśla czy Lublina.
0: Prawda antyradia.
20: Dwie osoby zginęły, 20 jest rannych po rosyjskim ataku dronowym w Sumach. Celem było centrum handlowe.
0: Prawda antyradia.
20: 14 lat za kratami to wyrok dla księdza pedofila z sosnowieckiej diecezji. Prokuratura nie jest zadowolona, chciała większej kary, mówi Bartosz Kilian.
21: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
20: Jacek K. odpowiadał za skrzywdzenie 9 dziewczynek i za posiadanie materiałów pedofilskich. Dostał dożywotni zakaz pracy z dziećmi i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Na ogłoszeniu wyroku nie pojawił się ani on, ani jego obrońca.
0: Prawda antyradia.
20: Ziobro, przebudzenie. Były minister sprawiedliwości kieruje się do prokuratury, ale zdalnie. Zawiadamia śledczych o działaniach Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Zarzuca im tworzenie fałszywych dowodów i podejmowanie podstępnych zabiegów. Te podstępne zabiegi to na przykład cytowanie zeznań ze śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. Mowa w nich była o przekazywaniu 2 milionów złotych i ukręcaniu sprawie UBA po powrocie do władzy. Według Ziobry to miało kierować podejrzenia na niewinną osobę. To nikczemne działanie, grzmi były minister sprawiedliwości w telewizji Republika, prosto ze Stanów Zjednoczonych.
0: Prawda antyradia.
20: A skoro już o wyjazdach i pokonywaniu dystansów, zbliża się pierwszy rajd kobiet. Jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, także to tam będzie starta, co dalej mówi inicjatorka Anna Siwicka.
22: Jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także o Giżycko, zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek i wracamy do Mrągowa. I oczywiście na trasie będą niespodzianki, nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
20: Będzie też strefa relaksu i zdarzy się koncert. W Mrągowie na chętne będzie też czekał Cytobus. Cała ta impreza w następną sobotę, trzeba się wcześniej zapisać. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
20: Od 17 do 20 stopni dziś na termometrach. W ciągu dnia deszcz może padać w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i dalej wzdłuż ściany wschodniej. Wieczorem nie powinno już padać. Wtedy ma być od 14 stopni w Szczecinie i w Łodzi do 16 w Katowicach i w Warszawie. W pozostałych miastach stopni będzie 15.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: 10 over 10, ależ ja długo czekałam na powrót tego zespołu, ależ to jest dobre granie. Desperanos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Mówią Państwu dzień dobry, chociaż pogoda za oknem, jak to dzisiaj, Franiu, określiłeś jak w VHS-ie starym.
1: W starym VHS-ie, tak, lato 80, marnie wszystko widać. Fatalny dzień się zapowiada.
0: A nie, nie mówmy tak, słuchajcie, po to jesteśmy, żeby ten dzień nie był fatalny. Będziemy dla Was dzisiaj mieli fajne bilety na koncert Spirit Box i Ginger, a co trzeba będzie zrobić, o tym powiemy Wam już niebawem, bo Franiu przygotował całkiem ciekawe zadanie konkursowe. Taką pogawędkę sobie dzisiaj z Wami urządzimy.
1: Franiu, cały czas ten Franiu.
0: Lubisz, jak mówię Franiu,
1: powiem
0: do Ciebie.
1: Powiem Ci, że ja powinien reklamować tę pralkę Franie. Wiesz?
0: Słuchaj, mogę zawsze mówić Piotrze.
1: Alright.
0: Dobra, to będzie Piotr od teraz. Bądźcie
1: proszę,
0: z nami.
1: Proszę Państwa, no już jakoś trzeba to przepchnąć, no nawet kolanem. No. Nie wygląda to najlepiej, no, po prostu. No,
0: ale... Ma się wypogodzić.
1: Tak, po 9 mi też Pan dziś z rana powiedział, Pan się nie martwi, po 9 wyjdzie słońce i będzie cudownie. Mówię, daj Boże.
0: Trzymamy kciuki za lepszą pogodę i trzymamy kciuki za to, że będziecie z nami do godziny 10. A teraz gramy Wam Placebo i Every You, Every Me.

0: już 22 minuty po godzinie 7 zapowiada się kolejny cudowny, wspaniały i wyjątkowy dzień tym razem. Czwartek, szkoda, że nie tłusty.
1: Piotrze, słyszałeś to? Nie ironizuj. Ja wiem, że tobie ta pogoda za oknem niekoniecznie pasuje, ale mamy coś na poprawę nastroju. Mamy bilet, słuchajcie, na koncert Spirit Box i Ginger, który odbędzie się 23 września w arenie Pre-Zero w Gliwicach, czyli w moim hajmacie, synki i dziołchy. No i teraz co trzeba zrobić, żeby ten bilet zgarnąć? Franiu, ty masz Piotrze.
0: Widzę, że pchasz się w gips.
1: Pcham się w gips. Dawaj ten konkurs, to zadanie konkursowe.
0: Pytanie dziś jest następujące. Długo nad tym myślałem, tak, ale w końcu przyszedł moment, kiedy w głowie się zakotłowało.
1: Zrodziło się, tak.
0: Na co odkładają ludzie, którzy są nam winni grosiaczka?
1: 321-321-600. Dzwońcie albo piszcie na desperanos@antyradio.pl. Na co odkładają ludzie, którzy są nam winni tego przysłowiowego grosiaczka. Najciekawsze pomysły, najbardziej kreatywne mają szansę na bardzo dobry koncert Spirit Box i Ginger. Sami byśmy poszli, ale jesteśmy teraz codziennie w robocie. Prawda, Franio?
0: No oczywiście, że tak. No takie robokopy, nie można się ruszyć.
1: Przemyciłam nawet Frania.
0: Ojej. Nie, to trzeba jakoś... To
1: ukrócić.
0: Trzeba usankcjonować.
1: To dobrze.
0: Ja to muszę mieć na piśmie.
1: Jeżeli macie pomysł na karę dla Sandry za Frania, to też piszcie.
2: Dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna Ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowozi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert.

0: expert.pl.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: jedna plus jedna gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ruszyło śledztwo po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Plażowy sezon podsumowany w Trójmieście. W tej prawdzie będzie też wielki tenis i wielki awans Jeleny Rybakiny.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30, Grzegorz Kornacki. Niech wykaże się radą, to tam rusza śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w powiecie przysuskim. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy, zderzając się z pociągiem. Lokomotywa i dwa pierwsze wagony składu wypadły z torów. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu, cztery osoby są w ciężkim stanie. Według relacji świadków kierowca ciężarówki mówił, że oślepiło go słońce. Będzie to tłumaczył prokuraturze. Postępowanie już jest prowadzone pod kątem sprowadzenia katastrofy kolejowej.
0: Prawda Antyradia.
1: Wakacje w Trójmieście podsumowane. Na strzeżonych kąpieliskach w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie było ponad 1,5 tysiąca wodnych interwencji. Najwięcej w Gdyni. Na szczęście chodziło głównie o skoki z molo czy za dalekie odpływanie na zabawkach. Interwencji medycznych czy poszukiwań zaginionych osób było zdecydowanie mniej.
0: Prawda Antyradia.
1: Przybywa pracujących w Polsce cudzoziemców. Z danych GUS wynika, że jest ich prawie 1 200 000.
2: Cudzoziemców w polskich firmach pracuje o 8% więcej niż przed rokiem, a te wciąż chcą zatrudniać kolejnych, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
2: Te egzotyczne kierunki to margines, podkreśla Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
2: Największą grupą pracujących w Polsce obcokrajowców są Ukraińcy.
4: Też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 tysiące.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowy numer 1 w rankingu najlepszych tenisistek świata. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i zapewniła sobie pierwsze miejsce w zestawieniu, które oficjalnie pojawi się w poniedziałek. Kazaszka pokonała Chinkę, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Rybakina wygrała 3-6, 6-1, 6-4. W półfinale zmierzy się z Coco Gauff.
0: Prawda Antyradia.
1: 100 klasyków, 100 elektryków. Takie rowery miejskie jadą do Opola. System ruszy za 2 tygodnie, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
5: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
1: A pierwsze 20 minut jazdy będzie darmowe. Na zegarach mamy teraz 7:33. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
0: Sport w Antyradiu.
6: Za nami kolejne spotkania w Lidze Mistrzów. Postrzelali sobie goli jak na jarmarku. Barcelona stuknęła Feyenoord 5-1. Stuttgart pokonał Wikingów 3-1. Paris Saint-Germain wyczesał Slovan Bratysława 6-1. Sporting Galatasaray 3-1. Liverpool wygrał z Atletico Madryt 2-1. A Napoli przegrało z Arsenalem Londyn 0-1. Wystartowała Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj Industria Kielce pokonała Szwajcarów z Lucerny 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z francuskim Lens 25-26. Znamy kolejną półfinalistkę US Open. Została nią Jelena Rybakina, która pokonała Chinkę Qin Wanzhen 2-1. Wygrana sprawiła, że tenisistka z Kazachstanu zostanie pierwszy raz w karierze liderką rankingu WTA.
1: Deszczowo może być dziś nie tylko w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i wzdłuż ściany wschodniej. Na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni. Nocą nie będzie padać, ale temperatury wszędzie będą jednocyfrowe. Spodziewamy się od 6 stopni w Szczecinie czy w Olsztynie, przez 8 we Wrocławiu, Opolu czy w Łodzi, do 9 w Warszawie, Trójmieście i w Katowicach.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Ale ładna ta piosenka.
1: I Played the Fool, Michael Stipe i Andrew Watt. I jeśli słyszycie tam brzmienie R.E.M., to dobrze słyszycie, a Andrew Watt, tak tylko przypomnę, to jest jeden z najwybitniejszych dzisiaj producentów muzycznych, także wszystko, czego on się dotknie, zamienia się w złoto. Złoto prawdziwe znalazłam, Franiu, w internetach.
0: O Jezu, ja wiem, o czym powiesz teraz, no, szaleństwo.
1: No to powiedz, o czym powiem, no.
0: No powiedz ty, bo ja wiem.
1: Nowy trend, jeśli chodzi o męską urodę. Jakiś czas temu mówiliśmy wam o ostukiwaniu szczęki, żeby była bardziej męska, młotkiem na przykład. A teraz panowie wymyślili sobie, że będą, uwaga, obcinali nożyczkami rzęsy, bo to podobno czyni ich twarz bardziej sexy.
0: Czyli cały czas na zdziwieniu lecą, tak?
1: No właśnie, tak się zastanawiam,
0: jakbyś
1: wyglądał, jakbym ci obcięła te rzęsy, tak patrzę.
0: To też trudno mi to sobie wyobrazić. To znaczy, interesuje mnie głównie wyraz twarzy, nie? Co twarz mówi wtedy bez rzęs?
1: No ja ci powiem, co mówią panowie barberzy w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd przyszedł do nas ten trend. Podobno chodzi o to, że długie rzęsy czynią twarz bardziej kobiecą. I dlatego trzeba je przyciąć. Od razu zaznaczają, że nie jest to zdrowe. Także jeśli nas słuchacie i macie taki dziwny pomysł, żeby pójść za trendem z USA, to nie idźcie tą drogą. Absolutnie.
0: Bardzo głupi pomysł. Dziwię się mężczyznom, że wpadli na to. Musieli nie mieć nic do roboty w tym czasie, bo to jest niemożliwe wręcz.
1: Oj tak. Panowie, ręce pełne roboty mamy my i gramy wam teraz The Hives, Hate to Say I Told You. Nie obcinajcie sobie rzęs.

0: Siemka, siemka. Dla tych wszystkich panów, którzy mają młotki i nożyczki, ja wam polecam barana, ścianę. Blizny też są sexy. Tylko nie mówcie nikomu, skąd ja macie.
1: No, widzimy z Frankiem, że temat obcinania rzęs przez panów bardzo zagrzał słuchalność, mówiąc kolokwialnie, i okazuje się, że mamy jeszcze jeden chyba telefon w tej sprawie, prawda?
2: Cześć, moi drodzy. Właśnie słuchałem o tych rzęsach. Trudno być obojętnym wobec tego, więc tak dodam od siebie. Jeżeli idzie o obstukiwanie sobie twarzy, żeby mieć bardziej kwadratową szczękę, czy obcinanie rzęs, no, to na pewno nie są mężczyźni. Na razie, hej.
3: Ja już nie wiem, o co chodzi. Dajcie mi wszyscy święty spokój z tymi rzęsami, z tymi szczękami. Co to za szaleństwo, panowie?
1: Ale jeżeli macie inne pomysły na to, jak poprawić urodę męską, to również zachęcamy do tego, żeby dzwonić. 321-321-600. Dla mnie wszyscy panowie w Antyradiu są piękni.
3: No jak? Ja szczególnie. Rano.
1: Zawsze.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Mark Knopfler.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Ukraina pod ostrzałem w Polsce, alert RCB nadal obowiązuje. Kijów nie pozostaje dłużny, pobił rekord, jeśli chodzi o trafienie na dystans. W tej prawdzie będzie też winylowa impreza w drodze.
26: Prawda Antyradia.
27: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Alert RCB na wschodzie Polski, a Ukraina na celowniku. Co najmniej 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na obwód Sumski. 24 są ranne. Celem było centrum handlowe. Nocą Rosjanie atakowali też Charków czy Krzywy Róg. Władze Ukrainy ogłosiły z kolei dziś rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w zachodniej części kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
26: Prawda Antyradia.
27: Kijów nie pozostał Rosji dłużny. Siły operacji specjalnych zaatakowały oddalone o 3000 km zakłady gazowe. To rekord, jeśli chodzi o dalekie uderzenia Ukrainy. Lokalne władze donoszą też o uderzeniach w Dagestanie, autonomicznej republice, która jest częścią Federacji Rosyjskiej.
26: Prawda Antyradia.
27: Bez zmian w wieku emerytalnym. Teraz zaznacza to też minister finansów Andrzej Domański.
28: W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac, chcę to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, nad zmianą wieku emerytalnego. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
27: Jak już wiecie, z Prawdy Antyradia wcześniej utrzymanie obecnego stanu zapowiadał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Zauważył jednak, że to kobiety mają według badań naturalną zdolność do pracy dłużej. Średnio zostają zdrowe do 65 roku życia. Mężczyźni do 61.
26: Prawda Antyradia.
27: Afera Zonda Krypto ciąży PiSowi. To ta partia jest wskazywana jako najbardziej związana z szemranymi interesami giełdy kryptowalut. W badaniu dla Rzeczpospolitej mówi tak ponad połowa pytanych, dokładnie 53%. Na drugim miejscu jest Konfederacja, o której w tym kontekście myśli prawie 25% ankietowanych. Na trzecim miejscu Koalicja Obywatelska, umoczona według 22%. 2%.
26: Prawda Antyradia.
27: Poczarne krążki na południe w Chorzowie. W następny weekend od piątku do niedzieli będzie Vinyl Fest.
0: To będą 3 dni z winylami w 3 miejscach w Chorzowie, mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury Maciej Zieliński.
2: Dzień taki rozpoczynający w legendarnej Leśniczówce. Główny dzień w planetarium, co jest już taką tradycją. Kończymy koncertem finałowym całego Vinyl Festu w Muzeum Hutnictwa.
0: Będzie to również okazja do uzupełnienia swoich kolekcji, wyjaśnia producent festiwalu Łukasz Gliński.
3: W planetarium przez cały dzień na dole wielka giełda płytowa, myślę, że 15 000 płyt. Specjaliści od płyt z całej Polski przyjadą. Też będą spotkania właśnie dotyczące Beatlesów, Rolling Stonesów.
0: Zaplanowano także odsłuchy i premiery płyt winylowych. Paulina Kozioł, Antyradio.
27: Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Po dzisiejszym załamaniu pogody jutro będzie gorzej. Dziś spodziewamy się od 17 do 20 stopni, a jutro to będzie od 12 do 21. Przy czym 21 to tylko w Szczecinie. 19 stopni będzie w Trójmieście, Poznaniu i w Warszawie, 17 w Rzeszowie, 15 w Opolu, 13 w Krakowie i 12 w Katowicach. Deszcz może jutro padać w całej południowej połowie Polski.
26: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 8. Mam bardzo dobrą informację.
1: Proszę.
0: Poprawia się jakość obrazu na zewnątrz.
1: Czyli już nie VHS, a DVD.
0: Tak, wchodzi pomalutku.
1: Pomalutku wchodzi słoneczko. My się do Was szeroko tutaj uśmiechamy, jak dwa słoneczka, Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. I mamy dla Was bilety na Ginger i Spirit Box w Gliwicach. Zagrają oba te zespoły. Trzeba do nas zadzwonić pod 321-321-600 albo napisać desperanos@antyradio.pl i zdradzić, no właśnie, co zdradzić? Jakie było zadanie konkursu?
0: Ojej,
1: z tym grosiczkiem.
0: No, ten grosiczek, no właśnie, na co zbierają ludzie, którzy biorą tego grosiaczka jednego?
1: Tak, i napisał do nas Robert, słuchaj, wiecie, jaki ja mam sposób na tych, co nie chcą wydać grosika? Każę im, żeby na odwrocie paragonu się podpisali, a po jakimś czasie wracam, macham kwitkiem i się upominam. Prawdziwy szachmat, miny tych za ladą bezcenne.
0: Być może jest to bardzo dobry sposób, natomiast no, ile tych grosiaczków trzeba by było zebrać, żeby kupić cokolwiek?
1: Bo to w ogóle najczęściej to w warzywniaczku się zdarza,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Że pani nie ma tego tam grosika.
0: No ale tam jest przeważnie taki duży przemiał i to te grosiaczki już się później zamieniają w złotóweczki.
1: Grosik do grosika, a będzie...
0: Kokosza. Tak, a jak jest kokosza, to później to się wszystko rozrosza.
1: A na

0: Na śniadanie od nas The Killers i Somebody Told Me. Ktoś mi też powiedział, że dzwonicie do Antyradia i bardzo nas to cieszy. Jesteśmy też zaszczyceni, że dzwonią do nas nawet medaliści olimpijscy.
1: Słuchajcie, ja co prawda nie upiększałem, ale oszczędziłem kiedyś rzęsy, bo założyłem sobie w głowie, że jak na zawodach, na których startowałem w Pekinie, zdobędę medal, to ogolę brwi, a jak wygram te zawody i zdobędę złoto, to ogolę brwi i rzęsy, ale udało się i tylko na brwiach skończyłem. Rzęsy zostały oszczędzone, ale medal z Igrzysk Olimpijskich został na całe życie. Pozdrawiam, Paweł z Wrocławia.
0: Pawle z Wrocławia, my cię również pozdrawiamy i teraz idźmy za tym. Wyślij nam fotkę na desperanos@antyradio.pl. Jak wyglądałeś po tych wszystkich zmianach? A ja tylko przypomnę, że to telefon związany z tematem, który już dzisiaj poruszaliśmy, czyli moda na trendy na nowy wygląd męski. Podobno obcinanie rzęs jest modne, ostukiwanie młoteczkiem szczęki również. Jeśli słyszeliście o innych takich trendach, to dawajcie znać. Frank jest załamany.
2: Jak ja przetrwam ten program, to na początek ogolę nogi. Tyle mogę powiedzieć.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
11: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
20: Czyta lektor AI.

0: za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVita wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVita to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVita. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą

0: wypada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Po alercie RCB Rosja intensywnie ostrzeliwuje Ukrainę. Przestawienie na produkcję dronów. Polska branża moto za Czechami i Słowakami. Wpadły dwie osoby związane ze śmierdzącą sprawą z kieleckich targów obronnych.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Koniec alertu związanego z porannym ostrzałem Ukrainy. W Polsce nie ma zagrożenia. To ogłoszenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o samą Ukrainę, w ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali m.in. Mikołajów. Przez uderzenie w infrastrukturę portową i przemysłową zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych. Jak już wiecie z prawdy Antyradia, co najmniej 5 osób zginęło, a 24 zostały ranne w ataku na Sumę i szerzej obwód sumski. Ostrzeliwane były też Charków czy Krzywy Róg.
2: Prawda Antyradia.
3: Zostajemy w tyle, jeśli chodzi o elastyczność branży moto. 31% firm motoryzacyjnych w naszym kraju mogłoby się zdecydować na produkcję dwutorową, czyli obok części samochodowych, drony czy pociski. Jak pisze Rzeczpospolita, w Czechach taką gotowość deklaruje 49% przedsiębiorstwa, na Słowacji 58%.
2: Prawda Antyradia.
3: Zablokowane przejście graniczne w Chyżnem w Małopolsce. Nie da się przejechać na Słowację, bo ciężarówka najechała na bramownicę Etol i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na jednym z głównych połączeń drogowych między naszymi krajami mają potrwać jeszcze 2,5 godziny. Alternatywna trasa prowadzi drogą wojewódzką 962.
2: Prawda Antyradia.
3: Zatrzymane dwie osoby podejrzewane o związek z zepsuciem atmosfery podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Ktoś podczas imprezy rozlał śmierdzący kwas masłowy w części hali, w której są stoiska firm z Izraela. Służby mają do pogadania z dwiema kobietami, 20 i 22-latka, wpadły na terenie mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.
2: Prawda Antyradia.
3: Robimy to chętnie, ale inaczej niż zachodnia Europa. Fulfilio zbadało nasze preferencje, jeśli chodzi o zakupy online. Zostaliśmy porównani z Niemcami, Austriakami i Szwajcarami.
4: Zakupy przez internet? Owszem.
5: Ubrania, ale też jedzenie jakieś.
4: Ale ani ubrania, ani jedzenie to nie jest to, co kupujemy najczęściej, mówi Sylwia Maj z Fulfilio.
6: Największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku.
4: W krajach zachodnich moda jest numerem jeden w zakupach online.
6: W Niemczech na przykład ubrania odpowiadają za 25% sprzedaży internetowej. W Polsce ten udział wynosi 12%.
4: Powodem może być kwestia zwrotów. Nie bardzo lubimy je robić. Na zachodzie jest inaczej.
6: Konsumenci częściej zamawiają kilka rozmiarów i traktują zwrot jako naturalny element zakupów.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Jest 8:33. Za chwilę naturalny element tej pory, czyli sport.
2: Sport w Antyradio.
7: Rozpoczęły się 34. Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na dzień dobry Bułgaria ograła Macedonię Północną 3-0, a Rumunia przegrała z Łotwą 1-3. Dziś na parkiet wchodzą Polacy, którzy będą bronić mistrzowskiego tytułu. Pierwszym rywalem Portugalia, kraj znany z wina, Ronaldo i Koguta z Barcelos. Spróbuje urwać nam seta, co bez wątpienia byłoby niespodzianką. Strata dwóch sensacją, a porażka katastrofą. Jak będzie, przekonamy się o 15, kiedy rozpocznie się ten emocjonujący meczyk. Dziś ostatnia seria gier w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Fenerbahce zagra z Romą, Eindhoven z Szachtarem, Slavia Praga powalczy z Lens, Como z Lipskiem, Manchester United sprawdzi Sabach, a Bayern Monachium powalczy z Bodo Glimt. Start godzina 21. Kolejny serwis jutro, 7:30.
3: Upał jakby zadział w prognozach na dziś. Synoptycy zapowiadają do 20 stopni i tak ma być w Katowicach i w Opolu. 19 stopni będzie w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Rzeszowie. 17 w Koszalinie i w Olsztynie. Deszcz, jak słychać zza okien, może padać w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i w ogóle we wschodniej połowie kraju.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Cyk, za 17 minut godzina 9, ja tryskam humorem jak dobra fontanna w dużym mieście.
1: Tryskasz, od rana, Franiu, tak tryskasz, że aż nam się tutaj wszystkim uśmiech na twarzy pojawia. Mówię wszystkim, bo nie siedzimy tutaj sami, ale nie powiemy, kto z nami jeszcze jest. Za to powiemy wam o bardzo fajnym konkursie, dlatego że poza oczywiście wyjściówkami na koncert Spirit Box i Ginger, mamy też dla was coś naprawdę grande i takiego konkursu w historii Antyradia ja sobie nie przypominam. Mowa o koncercie Metaliki w Las Vegas, a konkretniej w Sphere, czyli tym takim, tej takiej kuli.
0: Magiczna kula.
1: Magiczna kula, tam zagrają cztery jeźdźcy. No i co trzeba zrobić, żeby być wysłanym na taki koncert?
0: No oczywiście trzeba zbierać hasełka, które tu serwujemy wam.
1: Każdego dnia, słuchajcie Antyradia, od rana do nocy, a teraz my podamy wam hasło, które jest aktualne. To hasło, uwaga, Lulu. Zapiszcie sobie hasło Lulu. Pamiętajcie, żeby zbierać też te wszystkie poprzednie, które już były podawane wcześniej w różnych audycjach w Antyradiu. Kiedy do was zadzwonimy, wy będziecie musieli je podać. A regulamin naszego konkursu znajdziecie na stronie antyradio.pl. No i oczywiście oprócz biletów na koncert w Vegas, mamy też dla was

0: I co przed chwilą powiedział redaktor Marciniak? Ale ja jestem stary, że ja pamiętam premierę tego numeru.
1: Tak, ależ jestem stary. Niesamowite. Ale z drugiej strony, wewnętrznie jestem młodziutkim robocikiem.
0: Zewnętrznie też, kochany. American Woman i Lenny Kravitz za nami, a my pytamy was dzisiaj, co się dzieje z tymi grosikami, które w tajemniczy sposób znikają na przykład w warzywniaku albo na stacji paliw, kiedy to pani zazwyczaj, no, nie ma grosika, żeby wydać. Bartek nam napisał, witam. Ewidentnie inwestują pasywnie na długi termin w ETF-y o niskim ryzyku. Za 30 lat będą sobie wille i jachty kupować. No jest to jakaś teoria, powiem ci.
1: Czyli zwiększa aktywa, obniż pasywa, a za godzinę zadzwoń do mnie i powiedz mi, o czym mówię.
0: Desperanus@antyradio.pl. Piszcie i macie szansę zgarnąć wejściówki na koncert Spirit Box w gliwickiej Pre-Zero Arenie.
1: A kiedy jest ten koncercik?
0: Ten koncercik jest za kilka dni. Fajnie, nie pamiętam dokładnie, zaraz sprawdzę.
1: No w każdym razie za kilka dni będziecie mieli okazję i szansę, żeby przenieść się do zupełnie innych światów.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
3: It's Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
4: to you. O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Kaufland jest też.
14: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Północ
17: Wczesnych działaniach prokuratury czas na ciężki sprzęt. Kolejarze będą podnosić pociąg. Iran z ciężkimi zarzutami. Agencja Energii Atomowej mówi dość. W tej prawdzie będą też cudzoziemcy w pracy w Polsce.
20: Prawda Antyradia.
17: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Śledczy skończyli czas na kolejarzy. Trwają przygotowania do podniesienia pociągu, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych. Z torów wypadły lokomotywa i dwa pierwsze wagony, po tym jak w cały skład uderzyła ciężarówka. Jak dokładniej to wyglądało, opisuje prokurator Robert Czerwiński.
19: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu. I doprowadził do wykolejenia tego pociągu. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
17: Na miejscu jest już cały niezbędny sprzęt do podnoszenia pociągu. Wagony z żurawiami, pojazdy gąsienicowe z dźwigami czy specjalne koparki kolejowe. Cała ta akcja potrwa wiele godzin.
20: Prawda Antyradia.
17: To pierwszy raz od 20 lat, że Iran aż tak sobie przeskrobał. Pierwszy raz od takiego właśnie czasu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przyjęła rezolucję, w której zgłasza Teheran do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Problematyczną kwestią jest naruszanie zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Przeciwko rezolucji zgłoszonej przez USA, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy były Chiny, Rosja i Niger.
20: Prawda Antyradia.
17: Gierki polityczne między dwoma obozami mają się dobrze nie tylko w skali globalnej, ale i na naszym lokalnym podwórku. Kancelaria prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu. Chce wyjaśnienia okoliczności procedowania kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef prezydenckiego biura Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach dotyczących 10-letniego stażu radcy prawnego. Dodaje, że gdyby te wątpliwości potwierdziły się, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem konstytucji.
20: Prawda Antyradia.
17: Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i to liczba o 8% większa niż przed rokiem. Najwięcej jest oczywiście Ukraińców, prawie 800 000.
21: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 000, a na kolejnych miejscach obywatele Indii, 22 000, Gruzji i Kolumbii po 20 000.
17: Mówił Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego. 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Jest 9:02.
22: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
17: Deszcz może dziś padać wzdłuż ściany wschodniej, a do tego w Krakowie, Katowicach i w Warszawie. Poza tym sucho, choć pochmurno. Spodziewamy się od 17 stopni w Olsztynie i w Koszalinie, przez 19 w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Rzeszowie, maksymalnie do 20 w Katowicach i w Opolu.
22: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
20: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: owiało legendą The Legend of Eternia, Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. No właśnie, Brian May, słuchajcie, zabiera się za zupełnie nowy muzyczny projekt. Ty, Franiu, jako nasz redakcyjny filmoznawca, pewnie pamiętasz kapitana Kirka ze Star Treka, nie?
1: Tak, tego starego pamiętam i pamiętam tego nowego.
0: No to ten stary William Shatner, słuchaj, on już ma 95 lat, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić heavy metalowy album i jak podaje portal Blabbermouth, właśnie na tym albumie ma zagrać Brian May, gitarzysta Queen, zagra solówkę w jednym z utworów. No ale nie tylko Brian May, bo również Rob Halford ma się pojawić, Richie Blackmore, Zakk Wylde, Henry Rollins i wielu innych. I tak sobie myślę, Franiu, że to jest jednak piękne, że pan Shatner 95 lat na koncie i heavy metalowy album planuje.
1: O no, ale czegoś się spodziewać po takim panciu, jak on tu doczytałem o nim, no, że on miał 90 lat i jeszcze się wybrał w kosmos.
0: Tak, w tą wycieczkę z Blue Origin, nie? Tak. To jest chyba ta, co Katy Perry później ziemię całowała, coś takiego było. No w każdym razie ja jestem bardzo ciekawa tego albumu. 95-letni heavy metalowiec. Tego wam też życzymy, słuchajcie, żebyście długo w szczęściu i w zdrowotności ten heavy metal nieśli na swoich
1: ustach. Na pewno są jakieś badania, że heavy metal, trash i ogólnie ta ciężka muzyka sprawia, że żyje się lepiej i dłużej.
0: A jeśli takich badań nie ma, to my tutaj z redaktorem Frankiem Marciniakiem potwierdzamy, że tak jest.
1: Takie badania istnieją, wystarczy poszukać w internecie.
0: Dokładnie.

0: Piosenka Pocieszenie. Dla wszystkich tych, którzy na przykład dowiedzieli się teraz, że zwolniono ich z roboty, albo szef ich zrugał, albo się właśnie rozwodzą. Beck i Loser na antenie Antyradia, a my przyglądamy się grosikom, albo jak mówi Frank, grosiaczkom, które to panie w warzywniaku czy na stacji benzynowej zawsze gdzieś tajemniczo chowają sobie do kieszeni i mówią, że nie mają jak wydać. Marek napisał nam, te winne grosze z uwagi na fakt winy trafiają do czeluści piekła i płoną ogniem, zalewają się lawą, cierpią wieczne katusze, płaczą i szlochają. No właśnie, bo my się zastanawiamy z Piotrkiem, gdzie one trafiają, te grosiaczki, co to pani nigdy ich nie ma wydać. Matylda nam z kolei napisała, to jest taki oldschoolowy model Smart Saver. Zaokrąglanie nie swoich grosiczków do pełnych złotówek, taka wysublimowana metoda budowania oszczędności przez grupę kasjerów. To jest możliwe, Franku, nie?
1: Oczywiście, że tak. Takie rzeczy się dzieją cały czas, codziennie na całym świecie.
0: No, otóż to. Albo Piotr nam na przykład napisał, sprawdźmy, z czego są wykonane te grosiki. No, ze stali i z mosiądzu. Po drugie, kto jest ich z reguły winny? Kasjerki i kasjerzy. Po trzecie, co z nimi robią? Uwaga, przetapiają i tworzą z nich łańcuchy, w których później śmigają po rockowych koncertach. Jest to jakaś teoria też?
1: Proszę państwa, ja powiem tak. No. Żeby to się nie okazało, że te grosiaczki to diabli nadali. I wtedy to wszystko nabiera piekielnie dobrego sensu.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: zdarzenia.
1: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł.

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: CIA wchodzi do gry o pokój, ma wzrosnąć istotność szefa agencji w globalnej rozgrywce. Poczobut na Białorusi odwiedza kolejne miejsca. W tej prawdzie też ciepłe przyjęcie strefy płatnego parkowania.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Rośnie rola szefa CIA, a przynajmniej ma na to nadzieję sam szef CIA. John Ratcliffe według Financial Times szykuje się do odegrania większej roli w negocjacjach z Rosją i Ukrainą. Biały Dom ma rozważać ograniczenie zaangażowania Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ich działania nie przyniosły niemal żadnych efektów, a wręcz irytowały tak wojujące kraje, jak i sojuszników. Tomasz Siemoniak po spotkaniu z szefem CIA stwierdził, że Amerykanie mają coraz mniej złudzeń, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji. I kiedy już robi się tak pięknie, wchodzi Donald Trump. Prezydent USA ogłosił, że odbył z Putinem świetną rozmowę i powiedział, że Putin chce zawrzeć układ. Na przeszkodzie ma stać tylko Zełenski.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o stwierdzeniach Donalda Trumpa, prezydent USA zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu. Wtedy też spadną ceny ropy. Na wypadek, gdyby jednak to nie przekonało Amerykanów, zapowiedział, że jeżeli Republikanie utrzymają władzę w Kongresie, każdy dostanie $5,000. Trump zapowiedział też pokonanie komunizmu.
0: Prawda Antyradia.
1: Poczobut na Białorusi. Dziennikarz i aktywista po kilku miesiącach w Polsce odwiedził teraz działaczy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie i groby żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Ciepłe przyjęcie. Na takie może liczyć Angus Young w Australii, Oasis w Wielkiej Brytanii czy Metallica w Polsce, ale okazuje się, że nie tylko. Według stołecznych urzędników mieszkańcy ciepło przyjęli poszerzenie strefy płatnego parkowania o Odolany i Międzynarodową na Saskiej Kępie. Mówi Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Głosy mieszkańców są entuzjastyczne. Na pewno jest lepiej niż było i myślę, że docelowo w obu tych obszarach mieszkańcy będą odczuwali korzyść.
1: Kolejne poszerzenie strefy w przyszłym roku. Drogowcy analizują, co można zrobić na Bielanach, Włochach i w części Mokotowa.
0: Prawda Antyradia.
1: Festiwal fatalnych decyzji. Tak, jeden tylko wrześniowy dzień określają katowiccy strażnicy miejscy.
3: Jednego dnia katowicka Straż Miejska dwukrotnie interweniowała w sprawie kierowców, którzy chcieli odjechać z blokadą na kołach. W pierwszym przypadku kierujący tłumaczył, że jej nie zauważył, w drugim myślał, że mu się uda, ale zakończył walkę z blokadą w poprzek pasa ruchu, całkowicie blokując przejazd. Stalowe ramiona urządzenia tak mocno zakleszczyły się na kole oraz zawieszeniu, że pomogli dopiero strażacy, którzy rozcięli karoserię. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Na zegarach mamy teraz dokładnie 9:33. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia i wieczorem. Od 17 do 20 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i dalej wzdłuż ściany wschodniej. Wieczorem nie powinno już padać. Wtedy ma być od 14 stopni w Szczecinie i w Łodzi do 16 w Katowicach i w Warszawie. W pozostałych miastach 15 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Youngblood, 9:42 na liczniku. Państwo oczywiście już, że tak powiem, rozbudzeni maksymalnie.
1: Tak, państwo już nie są zombie. Mamy nadzieję, a to wszystko dzięki Desperanos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. No właśnie, słuchajcie, nad Renem, niemieckim Renem, odnotowano, uwaga, rekordowo dużo modliszek. Owad to o tyle ciekawy, że choć jest nieszkodliwy dla człowieka, to jednak w tym rejonie Niemiec nie występował do tej pory w jakichś masowych ilościach, a tu się okazuje, że, proszę bardzo, ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada. I co ciekawe, uwaga, samce osiągają do 6 cm długości, a samice nawet do 8. Czyli jak zwykle samice dają radę lepiej niż samice.
0: No z tego, co ja słyszałem, to taka modliszka potrafi udziabać i to większą od siebie.
1: Na modliszki to trzeba uważać, postać. Franiu.
0: O, oczywiście, no ja znam parę modliszek, to już nie będę poruszał tego tematu, ale znam parę modliszek takich, no, powiem ci, niektóre to tak wyfiokowane, że...
1: A ty, zdaje się, wolisz pszczółki, nie?
0: O tak, no, proszę państwa, ja tylko powiem tak, pszczoły są bardzo ważne w życiu człowieka i na całym świecie. I dam tylko jeden argument,
1: proszę.
0: Że aby wyprodukować kilogram miodu, pszczoły muszą zebrać nektar z 4 milionów kwiatów, pokonując przy tym łączny dystans ponad 200 tysięcy kilometrów. Niesamowite to jest.
1: Kiedy to
0: do mnie dotarło, to zrozumiałem, że ja przy pszczołach jestem po prostu zwykły trupeń.

0: Bez niej nie ma historii polskiego rocka. Najlepsza polska rockowa wokalistka Agnieszka Chylińska i ONA, czyli znalazłam na antenie Antyradia, a my z kolei znaleźliśmy, a właściwie wyłoniliśmy zwycięzcę naszego konkursu. Pytanie konkursowe dziś brzmiało...
1: No z tymi grosiaczkami, co zrobić, gdzie one trafiają, po co to komu potrzebne.
0: No tak, te, które pani w warzywniaczku gdzieś tam skrzętnie juma i nigdy nie ma jak wydać, albo pani na stacji paliw. No i wypisaliście, dzwoniliście, w nagrodę mamy dla was, mamy dla ciebie, Basiu, bo już mogę to powiedzieć, bilet na koncert Spirit Box i Ginger w Gliwicach. Basia nam napisała: 12 grosz na końcu przeznaczam dla ciebie, kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. A ile tych groszy potrzeba? 12 oczywiście i my szanujemy tę znajomość polskiego rocka, dlatego za to bilet wędruje, Basiu, do ciebie.
1: No i w ten oto sposób udało nam się państwa dowieść całych i zdrowych do końca dzisiejszego programu, a przed wami jak zawsze cudowny, wyjątkowy, niepowtarzalny czwartek, który na bank przyniesie wam od metra zaskoczeń, bo takie jest życie.
0: My siebie też dowieźliśmy do końca dzisiejszego wydania Desperano. Skłaniają się nisko Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska, a stery Antyradia oddajemy już ostremu. Dziękujemy. Do jutra.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Będzie tak samo źle.
1: Do jutra.
2: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antiradio. And

0: najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
0: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego?

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zaostrzenie kar dla wjeżdżających na przejazdy kolejowe to zapowiedź Donalda Tuska. Pociągi zwolnią. Jutro akcja protestacyjna maszynistów. W tej prawdzie też 250 000 ludzi na ulicach, czyli pożegnanie króla.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Radykalne zaostrzenie kar zapowiada Donald Tusk. To odpowiedź na wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Jak wiecie, sprawdzę Antyradia, ciężarówka na przejeździe kolejowym uderzyła w jadący skład. Torów wypadły 2 wagony i lokomotywa. Premier grzmi.
2: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Propozycje rozwiązań mają pojawić się w najbliższych dniach. Według zapowiedzi ministra infrastruktury, każdy, kto wjedzie na przejazd na czerwonym świetle, może stracić prawko na 3 miesiące.
0: Prawda Antyradia.
1: Będą nowe utrudnienia na kolei. Związek Zawodowy Maszynistów zapowiada na jutro ograniczanie prędkości do 20 km na godzinę właśnie na przejazdach kolejowych. To jest prędkość bezpieczna, a skoro nikt nie chce zadbać o bezpieczeństwo, zrobią to sami.
0: Prawda Antyradia.
1: Dziecko w oknie na drugim piętrze. Takie wezwanie dostały służby w Ostródzie. Okazało się, że matka zostawiła rodzeństwo bez opieki, mówi Paulina Śliwińska z ostródzkiej policji.
3: W trakcie prowadzonych czynności do mieszkania powróciła matka dzieci. Jak ustalono, kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania w celu zrobienia zakupów, pozostawiając dzieci same w lokalu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta była trzeźwa.
1: Służby wezwali świadkowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Dron prawie trafił w samolot Wołodymyra Zełenskiego. Do zdarzenia doszło w czasie startu maszyny z Mołdawii, kiedy prezydent Ukrainy był w drodze do Oslo. Wybierał się na pogrzeb króla Norwegii. Nie wiadomo, jak blisko maszyny był bezzałogowiec.
0: Prawda Antyradia.
1: A propos pogrzebu króla, prawie 250 000 ludzi pożegnało Haralda V w centrum Oslo. Mowa o osobach, które zgromadziły się na ulicach podczas państwowego pogrzebu.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwszy rajd kobiet nadjeżdża do Warmińsko-Mazurskiego. Jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, także tam będzie start. A co dalej, mówi inicjatorka Anna Siewicka.
4: Jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na śluzę mazurską. Zahaczamy także Ogierzycko, zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek i wracamy do Mrągowa. I oczywiście na trasie będą niespodzianki, nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
1: Panie mogą liczyć też na strefę relaksu, a i jakiś koncert się wydarzy. W Mrągowie na chętne będzie też czekał cytobus. Cała ta impreza w następną sobotę. Trzeba wcześniej się zapisać. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 10:00. To była Prawda Antyradia, a za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie, między innymi dziś w ciągu dnia. Deszczowo ma być dziś nie tylko w Warszawie, ale też w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i wzdłuż ściany wschodniej. Na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni. Nocą nie będzie padać, ale temperatury będą wszędzie jednocyfrowe. Spodziewamy się od 6 stopni w Szczecinie czy w Olsztynie, przez 8 we Wrocławiu, Opolu czy w Łodzi, do 9 w Warszawie, Trójmieście i w Katowicach.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, jest 10 dzień września, jak to napisał społeczny researcher pan Wojciech, to wigilia piątku, zatem jesteśmy już bardzo blisko. Co do wygrywalnictwa, to będę miał dla Państwa 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Długi White and Polish Chapter 15 września Paszcza Lwa, Gdańsk. Oczywiście nie zapominamy o bardzo, bardzo istotnym i elektryzującym konkursie Master of Vegas w Antyradiu. Do wygrania będzie taki wyjazd do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. O tym więcej już za chwil kilka. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech, już wspomniany, powiedział, że dzisiaj mamy dzień wymiany pomysłów. Wymiana pomysłów kończy się zwykle tym, że ktoś nam pomysł może gwiznąć, dlatego z tą wymianą bym nie szalał. Jest też dzień wina Porto. Znalazłem taką informację, że wino przeistacza mędrca w głupca, a głupca w mędrca. Proszę Państwa, cóż tam dalej? Mamy też dzień makijażu, dzień robotycznego konia oraz dzień polskiego piłkarza. Oby im się wiodło. 10 września 1846 roku Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia, a w 1855 roku rozpoczęto budowę dworca kolejowego Wrocław Główny. Bardzo pięknego dworca. Proszę Państwa, no cóż, te informacje początkowe, istotne, pozwoliłem sobie Państwu przekazać. Zatem ruszamy z dalszymi informacjami. A jak już mówimy o występie Metaliki w Las Vegas, to dzieło, które teraz się pojawi, jest jak najbardziej na miejscu.

0: audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: No właśnie, jest czwartek, jest Motoślad. Już od 10 do 13 września rajdowe Mistrzostwa Świata przenoszą się do Chile. Mocna obsada WRC i wielki finał Junior WRC. Rajd Chile zobaczycie na żywo na antenie telewizji Motowizja. Najbliższy weekend centrum Warszawy zmieni się w arenę wielkiego driftingowego finału. Stawką będzie triumf w całym sezonie Red Bull Drift Masters Grand Prix. Na PGE Narodowym decydującą fazę zawodów obejrzycie na żywo na antenie telewizji Motowizja w sobotę 12 września od godziny 19.50. W niedzielę 13 września rusza kolejny etap walki o mistrzostwo NASCAR. Kierowcy zmierzą się na torze World Wide Technology Raceway w okolicach St. Louis. Transmisję wyścigu obejrzycie na żywo w niedzielę 13 września od godziny 21.00. Dziś wieczorem o 21.00 premiera Motośladu. W programie rozmawiamy z Darkiem i jego synem Antkiem o rodzinnej miłości do motocykli. Poznajemy ich motocykle i historię, jak to wszystko się zaczęło. Artur z kanału GoWosz rozmawia z Michałem o przygotowaniu się do prawdziwej motocyklowej wyprawy. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki pojawią się na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3 już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Po reklamie.

niespodzianki spadają na was zdradziecko, ale też radośnie. Przed chwileczką dostałem informację, że mogę oddać w państwa ręce pakiety, dwa pakiety, jednoosobowe, startowe, rekrut na najbliższy Radmagedon, który odbędzie się w Trójmieście. Proszę uważnie posłuchać, przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować tylko odpowiedź na pytanie, które państwu za chwileczkę zadam. Taki troszkę po linii będzie to znak zapytania, albowiem będę państwa pytał, jaki tytuł nosił pierwszy film o Rambo z 1982 roku. Jak już państwo ogarnął temat, to proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać na efekt państwa działania. Przypominam, to jest taka nieprawdopodobna rozgrywka w pakiet startowy Rekrut na najbliższy Randmagedon w dniach 12-13 września w Trójmieście. Proszę łaskawie pamiętać o tym, że no trzeba taki pakiet wykorzystać, bo naprawdę to wielka gratka. Przypominam, 12-13 września, Trójmiasto. Dostaną także państwo instrukcję wykorzystania tych informacji, które państwu prześlę. Rodaczki, rodacy, to by było w zasadzie na tyle. Tuż po godzinie 11, zawiadomię państwa, kto na ten Randmagedon się wybierze. A szykuje się naprawdę niebywała rozgrywka.

0: Kończy się ta godzina. Za momencik, tuż po godzinie 12, poszła prawdzie antyradia pełnej kulturze. Prognozie pogody podam Państwu, kto wybierze się na Ranmagedon w Trójmieście. Ja już wiem, a Państwo dowiedzą się za minut kilka.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: Koniec akcji lotnictwa w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Łotwa wyda 7 miliardów euro na zabezpieczenie się. W tej prawdzie też ostrzeżenie. Jutro będą opóźnienia na kolei.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Lądowanie Dorsza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje o zakończeniu akcji lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. Rosja ostrzeliwała nad ranem ukraiński zachód, a w ciągu ostatniej doby też większą część terenów Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło w atakach na obwód Sumski. 24 są ranne. Celem było centrum handlowe. Nocą Rosjanie atakowali też Charków czy Krzywy Róg. Władze Ukrainy ogłosiły dziś rano żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w zachodniej części kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
1: Prawda Antyradia.
0: 7 miliardów euro. Taką potrzebę ma Łotwa na nadchodzących 7 lat. Pieniądze są potrzebne na wzmocnienie granicy z Rosją i Białorusią, czyli zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Lepiej, żeby były opóźnienia, niż żeby ginęli kolejni ludzie. Tak mówią maszyniści, którzy na jutro zapowiedzieli akcję protestacyjną. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, przy przejazdach kolejowych będą zwalniali do 20 km na godzinę. Związkowcy poparli ten pomysł jednogłośnie. To ich odpowiedź na wczorajszy wypadek. Ciężarówka uderzyła w pociąg, skład wykoleił się, zginęła jedna osoba.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie tylko hulajnogami będą żyli podróżujący w Opolu. Za 2 tygodnie rusza sieć miejskich rowerów elektrycznych i klasycznych, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: Będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
0: Łącznie miejskich rowerów będzie 2.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak wakacje, to w Katowicach. Wydawałoby się, że to nieoczywisty wybór, ale na przykład kemping w Dolinie Trzech Stawów odwiedziło w tym roku prawie 3000 gości.
3: Kemping ma za sobą intensywne wakacje. Jak tłumaczy Michał Mendala z Urzędu Miasta, stał się on nie tylko przystankiem na trasie, ale też bazą do kilkudniowego pobytu w Katowicach.
4: Szczególnie w weekendy było to atrakcyjne miejsce, wybierane przez turystów. Nawet do 80% sięgało obłożenie tego obiektu, a w przypadku dużych wydarzeń, które działy się nie tylko w Katowicach, ale i w regionie, wszystkie miejsca właściwie na kempingu były zajęte.
3: Wakacyjne branie miały też plenerowe kąpieliska. Bugle i Rolną odwiedzono blisko 100 tysięcy razy, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Ridley Scott szykuje najdroższy film w swojej karierze. Chodzi o nową wersję Wyspy Skarbów. Reżyser sugeruje, że budżet może przebić Gladiatora 2, czyli przekroczyć 250 milionów dolarów. Hugh Jackman zagra pirata, długiego Johna Silvera. W historii ma się pojawić też Czarnobrody, którego nie było w książce. Zdjęcia mają ruszyć 1 listopada na Wyspach Kanaryjskich. Sky Showtime zapowiada nowy polski serial. To będzie kryminał pod tytułem Zwierzak. Inspiracją będą wspomnienia Jerzego Chybińskiego, policjanta, który przez lata pracował pod przykrywką. Widzowie mają zobaczyć, jak funkcjonował przestępczy świat w latach 90. Tytułowego funkcjonariusza gra Piotr Witkowski. W obsadzie też Borys Szyc, Zofia Jastrzębska, Eryk Kulm i Vanessa Aleksander. Reżyseruje Adrian Panek, twórca filmu Simona Kosak. Daty premiery na razie nie ma.
0: Po dzisiejszym załamaniu pogody jutro będzie gorzej. Dziś spodziewamy się od 17 do 20 stopni, a jutro będzie od 12 do 21, przy czym 21 tylko w Szczecinie. 19 stopni będzie w Trójmieście, Poznaniu i w Warszawie, 17 w Rzeszowie, 15 w Opolu, 13 w Krakowie i 12 w Katowicach. Deszcz może jutro padać w całej południowej połowie Polski.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Advanced.

0: Ante Radio.
1: Proszę Państwa, jest 12 minut po godzinie 11. Słuchają Państwa Ante Radia. Ante Radio, rozdawnictwo zaproszeń na Ranmagedon w Trójmieście. To pakiety startowe Rekrut. Zadałem Państwu pytanie, jaki tytuł nosi film, pierwszy film o Rambo z 1982 roku. Ten tytuł to Pierwsza Krew. Proszę Państwa, pani Ewelina Rzet i pan Michał W. za chwileczkę dostaną maile zwrotne z instrukcją obsługi i wszelkimi istotnymi dla społeczeństwa informacjami. Proszę być czujnym, no i życzę dobrej zabawy. Przypominam, że to nie ostatnie rozdawnictwo w dniu dzisiejszym, bo po godzinie 12 oddam w Państwa ręce 3-2-osobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter. To 15 dzień września, Paszta Lwa w Gdańsku. A na razie jedziemy dalej.

0: Państwa. Słuchacie Antyradia, to już 23 minuty po 11. Będzie dietetycznie przez chwilę. Pewien dziennikarz, pan Mirosław Wlekły, wybrał się do dietetyka w Rydułtowach. No i otrzymał takie informacje, że może żywić się głównie mięsem i jajkami, odstawić przepisane przez kardiologa leki, uważać na toksyczne warzywa i owoce. Za to dobrze zrobi panu czerwony muchomor. Do tego porada, dużo śmiechu, zero sauny. To taka dieta keto i karniwora. Czerwony muchomor. Ale gapię się dalej, bo dzisiaj w publikatorach na przykład Bułecka Karpiel zresztą powiedział, jak być ciachem w wieku 50 lat. Otóż pan Bułecka odstawił cukier, a z kolei pan Marcinkiewicz, były premier, trzyma formę, bo pije wodę. I bądź tu człowieku mądry, co robić, żeby trzymać się dobrze i być, jak to określił pan Bułecka, ciachem.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

Państwa, będzie groźnie. Ludzie budujący AI szczerze wierzą, że może zabić nas wszystkich jeszcze przed końcem dekady. Ja to mówiłem, że dobrze, dawno, to tak napisał pan Jakub Kokson, żegnając się z pracą w Anthropic. 3 lata badań nad najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji wystarczyłyby, odszedł z branży i publicznie ostrzegł przed tym, co nazywa wyścigiem ku niekontrolowanej superinteligencji. Ostatnio była taka akcja z robotem, który skopał ludzi, ruski robot zresztą, pewnie też sterowany sztuczną inteligencją na razie kopał, ale co on zrobi przed końcem dekady, zgodnie z tym, co mówi pan Kokson, diabli wiedzą. Będzie śmieszny. Proszę Państwa, trzymajcie się mocarnie o tym, co może zrobić sztuczna inteligencja wobec polskich podatników.

0: zewności wielkie dzieło Europe i Carrie w Antyradiu. Tak pięknie. Na zakończenie tej godziny Zącik, prawda, Antyradia, a potem kolejne rozdawnictwo, o którym już wcześniej wspominałem. Proszę być czujnym.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Drakońskie kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych niewykluczone. Rosną prognozy wzrostu PKB dla Polski na ten rok. Sierpień najcieplejszy. Jest nowy globalny rekord temperatury.
1: Prawda Antyradia.
5: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Kilkanaście tysięcy złotych mandatu i łatwiejsza utrata prawa jazdy. Takie kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych mogą wejść w życie po wczorajszym wypadku pod Radomiem. Jak mówi premier, zmiany powinny być szczególnie surowe wobec systematycznie łamiących prawo.
6: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
5: Mówi Donald Tusk. Chodzi m.in. o wjeżdżanie i wchodzenie na przejazdy przy opuszczonych zaporach czy przy czerwonym świetle. We wczorajszym zderzeniu pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką rannych zostało w sumie około 20 osób. 8 przewieziono do szpitali, jedna z nich, pasażerka pociągu, zmarła.
1: Prawda Antyradia.
5: Prognoza wzrostu PKB nieco w górę. Velobank spodziewa się, że to będzie 3,7% rok do roku, czyli o 0,1 punktu więcej. Za to w przyszłym roku tempo wzrostu mocno spadnie do 2,8%.
1: Prawda Antyradia.
5: Zakupy przez internet robimy chętnie, ale jak wynika z badania Fulfilio, inaczej niż w zachodniej Europie. Polskę porównano z Niemcami, Austrią i Szwajcarią.
7: Zakupy przez internet? Owszem.
8: Ubrania, ale też jedzenie jakieś.
7: Ale ani ubrania, ani jedzenie to nie jest to, co kupujemy najczęściej, mówi Sylwia Maj z Fulfilio.
9: Największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku.
7: W krajach zachodnich moda jest numerem jeden w zakupach online.
9: W Niemczech na przykład ubrania odpowiadają za 25% sprzedaży internetowej. W Polsce ten udział wynosi 12%.
7: Powodem może być kwestia zwrotów. Nie bardzo lubimy je robić. Na zachodzie jest inaczej.
9: Konsumenci częściej zamawiają kilka rozmiarów i traktują zwrot jako naturalny element zakupów.
7: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
5: Sierpień był najgorętszy w historii. Średnia globalna temperatura wyniosła prawie 17 stopni. To najwięcej w historii pomiarów, jak informuje Copernicus, Europejski Program Obserwacji Ziemi. Prawie 3 minuty po 12.
10: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na termometrach w granicach 18 stopni. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, padać nie powinno. Na północy może miejscami przelotnie pokropić. Jutro podobna temperatura, a deszcz na południu od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Później też na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
10: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Master of Vegas w Antyradiu. Proszę Państwa, istotne dla społeczeństwa informacje są takie, że w konkursie Master of Vegas w Antyradiu nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października, który odbędzie się w nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Zapewniamy również transport i hotel w Vegas. Proszę Państwa, trzeba w wielkim skrócie zebrać 5 haseł, wysłać je do nas pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie antyradio.pl. A będziecie Państwo mieli szansę na wejście do półfinału o wylot do Las Vegas na Metalikę. Dziś hasło to Lulu, proszę Państwa. Rozwiązanie, taki mały finał jest dziś w parze z głośników, zatem proszę atakować i czekać, a my jedziemy dalej.
1: Leć na koncert Metaliki do Las Vegas z Antyradiem.
2: Is this some sort of hip music?

0: nie zapomniałem. Rozdawnictwie zaproszeń na koncert Dougie White and Polish Chapter 15 września, Paszcza Lwa, Gdańsk. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami, przypominam, to jest 15 dzień września, Gdańsk, Paszcza Lwa, przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na następujące pytanie. Ile zębów ma dorosły lew? Ile zębów ma dorosły lew? Proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: na vitaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

pięknie. Proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem trzech dwuosobowych zaproszeń na koncert Dougie White and Polish Chapter 15 września, klub Paszczo Lwa w Gdańsku, zadałem Państwu pytanie, ile zębów ma dorosły lew? Otóż ma ich 30, tyle samo co zwykły kiciuś domowy. No tak, dla przypomnienia. Proszę Państwa, pani Natalia L., pan Piotr R. i pan Dawid L. otrzymują dwuosobowe zaproszenia, maile zwrotne za chwileczkę do Państwa wyślę. Jeszcze tylko krótkie przypomnienie tego, co dzieje się w konkursie Master of Vegas, której wysyłamy Państwa na koncert Metallica do Las Vegas. Przypominam, że hasło obowiązujące jeszcze do programu Para z Głośników to Lulu. I takich 5 haseł przynajmniej trzeba zebrać, żeby zaatakować w tym konkursie. No i wybrać się do Las Vegas, rodaczki i rodacy. A my jedziemy dalej w kierunku 13.

Aleksander Ostrowski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spałaszowany czas. Za momencik Rokomotywa i Tomek Kasprzek. Ja tylko dodam jedno. Jutro rozdawnictwa w klasycznym stylu nie będzie, albowiem jutro jest piątek, a w piątek wiadomo, El Concurso, który rozpoczniemy tuż po godzinie 11 w Antyradio.

0: Dokładnie tak. A w zaistniałej sytuacji mogę tylko prosić do usłyszenia rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
20: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
25: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
26: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Coraz więcej ustaleń na temat katastrofy kolejowej na Mazowszu, a w związku z nią jutro opóźnienia pociągów w całym kraju. Festiwal fatalnych decyzji kierowców w Katowicach. Strażnicy miejscy łapią się za głowę.
6: Prawda Antyradia.
27: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 39-letnia mieszkanka okolic Lublina to ofiara śmiertelna wczorajszej katastrofy kolejowej w okolicach Radomia. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, pociąg pasażerski wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Do szpitali trafiło w sumie 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Kierowca ciężarówki i maszynista są w ciężkim stanie. Z uwagi na ich stan nie zostali jeszcze przesłuchani.
6: Prawda Antyradia.
27: W związku z katastrofą pod Radomiem utrudnień na kolei trzeba się spodziewać w całym kraju. Maszyniści w całej Polsce zwolnią do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowo-drogowych. Akcja odbędzie się jutro. Kolejarze wskazują, że trzeba podjąć pilne działania, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Na przykład, jak mówił premier, wprowadzić drakońskie kary.
6: Prawda Antyradia.
27: Przybywa pracujących w Polsce cudzoziemców. Z danych GUS-u wynika, że jest ich prawie 1 200 000.
28: Cudzoziemców w polskich firmach pracuje o 8% więcej niż przed rokiem, a te wciąż chcą zatrudniać kolejnych, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
29: Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
28: Te egzotyczne kierunki to margines, podkreśla Krzysztof Jedlak z GUS-u.
30: Obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
28: Największą grupą pracujących w Polsce obcokrajowców są Ukraińcy.
30: Też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 tysiące.
28: Joanna Obuchowska, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
27: Festiwal fatalnych decyzji. Tak jeden wrześniowy dzień określają katowiccy strażnicy miejscy.
31: Jednego dnia katowicka Straż Miejska dwukrotnie interweniowała w sprawie kierowców, którzy chcieli odjechać z blokadą na kołach. W pierwszym przypadku kierujący tłumaczył, że jej nie zauważył, w drugim myślał, że mu się uda, ale zakończył walkę z blokadą w poprzek pasa ruchu, całkowicie blokując przejazd. Stalowe ramiona urządzenia tak mocno zakleszczyły się na kole oraz zawieszeniu, że pomogli dopiero strażacy, którzy rozcięli karoserię. Magda Poddańczyk, Antyradio.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
27: Przejaśnienia głównie na północy kraju, w innych miejscach raczej pochmurno, ale bez opadów. Deszczu trzeba się spodziewać w ciągu dnia na termometrach około 20 stopni. Jutro popada na południu od Dolnego Śląska po Podkarpacie, a później też na Lubelszczyźnie i Mazowszu.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
6: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Cudnie przeprowadzili nas Royal do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu. Trzeba przyznać, 10 over 10, nagranie, które być może będzie awansować w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Zajrzyjcie na antyradio.pl i zapoznajcie się ze szczegółami. A jeżeli już tam będziecie na naszych stronach, przypominam, że cały czas czekamy na Was w sprawie konkursu, w którym główną nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert zespołu Metallica 1 października. Przelot, nocleg, zaproszenia na koncert fundujemy. Do Was tylko należy wejść na stronę, wpisać hasło. Obecnie obowiązujące hasło to Lulu. No i wypełnić dwa proste zadania, wydaje mi się. Jeszcze jakie to zadania, przypomnę oczywiście w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, ale póki co zachęcam, żebyście zapoznali się ze szczegółami na antyradio.pl.
0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: No, nie możemy zacząć inaczej, prawda? Jak ślicznie, metalicznie, żeby zrobiło się na dobry początek. 1 października też mogą to

0: Queens of the Stone Age za nami w dzisiejszej Rokomotywie w Antyradia. Ja przyglądam się muzycznej karcie kalendarza, no i pewien gentleman, gitarzysta dzisiaj ma urodziny, który, tylko tak podpowiem, pojawi się dzisiaj w łódzkiej Atlas Arenie, więc będzie szansa, żeby mu zaśpiewać Happy Birthday to you. Ale o kogo chodzi? Dokładnie odpowiem za kilka chwil. Nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcnie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych

0: mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

płyta Mysklej Szarfów, ponadczasowa Marillion. A dziś swoją rodzinę obchodzi Joy Perry, który wraz z grupą Aerosmith no, zapisał się złotymi zgłoskami w historii muzyki popularnej. Swoją drogą też w 2013 roku został wprowadzony do elitarnego Songwriters Hall of Fame, czyli grona najlepszych kompozytorów, wraz ze Stevenem Taylorem. Toksyczni bracia z Bostonu, tak ich nazywano. Joey Perry dziś kończy ile to? 76 lat. No i przypominam, że dziś w łódzkiej Atlas Arenie Hollywood Vampires, w którym też Joey Perry odgrywa wielką funkcję, więc będzie szansa, żeby mu zaśpiewać 100

0: Iron Maiden, Wasted Years, na koniec pierwszej części dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio, bo niespełna 6 minut pozostało do godziny 14, za chwilę prawda Antyradia, a w niej między innymi słówko o sprzątaniu po katastrofie kolejowej na Mazowszu, więcej szczegółów. Ja wracam z kolejną dawką muzyki tuż po i będę miał dla was także zaproszenia na koncert.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazd.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
0: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad, kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Sprzątanie trwa i szybko się nie skończy po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Rośnie strach przed AI. Ludzie boją się o pracę. Gruzem nie wjedziesz. Straż Graniczna nie wpuszcza ich do Polski.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Wielkie sprzątanie po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Tory wciąż są zablokowane, ale trwa operacja podnoszenia lokomotywy i jednego z wagonów, które wyleciały z torów po zderzeniu z ciężarówką. Jednocześnie mundurowi kończą oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
10: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
9: Policja zabezpieczy ślady i zbierze rzeczy osobiste pasażerów, które będzie można od jutra odebrać na komendzie w Przysusze. Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia.
8: Prawda Antyradia.
9: Po wypadku czas na wnioski. Lada moment ma dojść do spotkania ministra infrastruktury z maszynistami kolejowymi. Ci na jutro zapowiedzieli protest polegający na zwalnianiu do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Można się spodziewać sporych opóźnień na kolei.
8: Prawda Antyradia.
9: Polacy bardziej boją się, że stracą pracę przez AI niż przez wysokie koszty pracy czy trudną sytuację gospodarczą. Co czwarty boi się, że sztuczna inteligencja może zabrać pracę, ale niekoniecznie im, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
11: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
9: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować.
8: Prawda Antyradia.
9: Gruzy zostają na granicy. Prawie 4000 pojazdów nie wpuściła Straż Graniczna do Polski przez ich zły stan techniczny. Chodzi o podkarpackie przejścia graniczne i okres od początku roku do teraz.
8: Prawda Antyradia.
9: Szczury nie mają lekko. Świętochłowice chcą wytępić gryzanie. W połowie września ruszy deratyzacja całego miasta. To coroczna prewencyjna akcja, choć zdarza się, że w ciągu roku potrzebne są dodatkowe, mówi Katarzyna Tomczyk z Urzędu Miasta.
12: Do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wpływają zgłoszenia mieszkańców dotyczące występowania szczurów. Przyjmuje je Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami. I również to właśnie ten wydział na bieżąco zobowiązuje właścicieli poszczególnych nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowych, profesjonalnych i kompleksowych deratyzacji w chwilach, w których takie zgłoszenia do nas docierają.
9: Świętochłowice odszczurzają się prewencyjnie dwa razy w roku. Przejaśnienia głównie na północy kraju, w innych miejscach raczej pochmurno, ale bez opadów. Deszczu raczej nie trzeba się dziś spodziewać, na termometrach w ciągu dnia w granicach 20 stopni. Jutro popada na południu, od Dolnego Śląska po Podkarpacie, a później też na Lubelszczyźnie i Mazowszu.
8: Lokomotywa w Antyradiu. Program

0: prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Save Us i Accept.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeszcze czekamy na wasze głosy odnośnie Turbo Topu na antyradio.pl, a dziś po 20 kolejne zestawienie. Wspólnie przekonamy się, jak to wszystko nam się dzisiaj poukłada. Tymczasem 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, przywitam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Kasprologii. Tak, to jednak zostanie ze mną na cały tydzień, na całe życie. W Lokomotywie w Antyradio, żeby nie było żadnej wątpliwości, przeglądam różnego rodzaju nowinki muzyczne i okołomuzyczne i trafiłem na bardzo ładną pieśń. Nothing But Thieves. Nie tak dawno opublikowali ostatni singiel, trzeci albo chyba to już czwarty, zapowiadający ich nowy album. Nagranie nosi tytuł Different Kind of Happiness, no i pokazuje spokojniejsze, zdecydowanie spokojniejsze oblicze zespołu. Ta piosenka opowiada o takim spoglądaniu wstecz, o próbie odnalezienia się też w nowej sytuacji, konfrontowaniu się z własnymi wyobrażeniami na temat tego, kim mieliśmy się stać. Jakie to jest fajne, jak to wszystko miało być przepięknie, a jak to omawiają, wyszło jak zwykle. No, Nothing But Thieves. Szczerze mówiąc, mam do nich słabość, ale myślę, że w tym odczuciu nie jestem osamotniony, więc jak macie ochotę na odpowiednią dawkę muzyki w muzyce, to polecam państwu Oburącz.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Different Kind of Happiness. Tak nazywa się singiel. Już jest do odsłuchania. Gdzieś tam.

0: Duty Honey jeszcze w tle w Lokomotywie w Antyradio. Zuczy was żynać. Widzę, że Brian Adams zapowiedział nowy album. Płyta ukaże się podobno 6 listopada i będzie osobistym hołdem dla Kanady, kraju, w którym dorastał i który ukształtował życie i twórczość artysty. Płyta będzie nosić tytuł How Is Going. Szczerze mówiąc, cieszę się.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Trochę energii od Rammstein na podniesienie ciśnienia. Bo dziś się waha Rammstein i Żwil w Rokomotywie Antyradio. Natomiast mam jeszcze coś, co może podnieść ciśnienie. Spirit Box i Ginger wystąpią 23 września w Pre-Zero Arenie Gliwickiej i mam na to wydarzenie podwójną wejściówkę dla tych, którzy przekonają mnie, dlaczego do nich właśnie powinna taka wejściówka polecieć. Dajcie znać na kasprol@antyradio.pl. Dlaczego to ty, a nie kto inny powinien wybrać się na koncert Spirit Box i Ginger? Pre-Zero Arena Gliwice, 23 września. Macie jeszcze trochę czasu, także spokojnie. Kasprol@antyradio.pl. Ten mail do waszej dyspozycji.

0: Piękna to melodia, przyznaję. Man of Horror, Biffy Clyro. Tymczasem z tego, co widzę, pojawiają się konkrety w sprawie zaostrzeń kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. I o nich opowiem więcej w Prawdzie Antyradia za 7 minut. Nie oddalajcie się.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%.

0: Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frostę kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Po reklamie.

0: Pojawiają się konkrety w sprawie zaostrzenia kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Dwie osoby zatrzymane w sprawie smrodzenia na targach zbrojeniowych w Kielcach. Rowery miejskie wracają do Opola.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Ponad 3-letni zakaz prowadzenia auta. Taką karę szykują resorty infrastruktury i sprawiedliwości dla kierowców, którzy doprowadzą do zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. Będzie też przepis pozwalający na odbieranie prawka na 3 miesiące za wjazd na czerwonym na przejazd, jak zapowiada minister infrastruktury. Tymi zmianami rząd ma się zająć na najbliższym posiedzeniu. To efekt wczorajszego wypadku na przejeździe kolejowym. Też z tego powodu maszyniści będą jutro protestować. Będą zwalniać pociągi na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwie osoby zatrzymane za zepsucie atmosfery na targach zbrojeniowych w Kielcach. To dwie kobiety, które miały rozlać śmierdzącą substancję w pobliżu stoisk firmy z Izraela. Jedna z kobiet została zatrzymana w Warszawie, druga w okolicach Bydgoszczy. Jeszcze dziś mają być przesłuchane. Za uszkodzenie cudzej własności grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny paliw trzeba obniżyć, apeluje PiS. Ugrupowanie chce, żeby rząd przyjął odpowiednie zmiany w prawie w tej kwestii. Jak mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek, ceny idą w górę w zastraszającym tempie.
2: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stację paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
0: Cena litra najpopularniejszej benzyny to dziś co najmniej 7,82.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec sezonu start miejskich rowerów w Opolu. Za 2 tygodnie ruszy miejska wypożyczalnia. Do dyspozycji będzie 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
3: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
0: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, ale pod warunkiem powrotu do miasta przed północą.
1: Prawda Antyradia.
0: Idź pobiegać, to może zmądrzejesz. Krótki, wolny bieg wspiera nastrój i intelekt. Badacze z Japonii przeprowadzili eksperyment i okazało się, że wystarczyło 10 minut, żeby uczestnicy zaczęli szybciej wykonywać testy mierzące funkcje poznawcze.
4: Pełna kultura. Zapraszam. Brady Corbett wrócił na plan po Brutaliście. Według branżowych doniesień ruszyły zdjęcia do The Origin of the World. Film ma opowiadać o amerykańskim mistycyzmie i okultyzmie na przestrzeni 150 lat, ale większość akcji przypadnie na lata 70. W obsadzie Michael Fassbender, Kate Blanchett i Selena Gomez. Scenariusz ma 200 stron, a Corbett zapowiada, że to przełoży się na 4 godziny filmu. Sam Altman trafia na duży ekran. Jest pierwszy zwiastun The Artificial, Luki Guadagnina. Andrew Garfield zagra szefa OpenAI w czasie jego głośnego zwolnienia i powrotu do firmy w 2023 roku. Co ciekawe, Amazon zrezygnował z filmu kilka miesięcy po zawarciu partnerstwa z OpenAI. Produkcja miała trafić pierwotnie właśnie na platformę streamingową tej firmy, ale coś się odwidziało. Premiera w USA 25 grudnia.
0: Przejaśnia się w północno-zachodniej połowie kraju, w południowo-wschodniej raczej pochmurno, na termometrach w granicach 16-19 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie, za to jutro może pokropić, od rana deszczowo, od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Po południu też pokropi, na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: jest potęga. Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. The Legend of Eteria.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Potęga też się szykuje 1 października na koncercie Metallica w Las Vegas w sali widowiskowej Sphere, do której ktoś z Was, słuchaczy Antyradia, poleci. Najpierw polecam Wam, abyście weszli na naszą stronę internetową antyradio.pl, pisali hasło, które obowiązuje w tej chwili, czyli LULU. Potem opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica. I zadanie drugie, napiszcie, w jaki sposób staliście się fanem Metallica. A dzisiaj z pewnością do kogoś z Was jeszcze zadzwonimy, bo coś mi się wydaje, że dzisiaj w Rokomotywie nie, ale myślę, że para z głośników wykona do Was telefon, więc nie przegapcie okazji. Lulu, hasło, które cały czas obowiązuje. Opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica, a także napiszcie, w jaki sposób staliście się fanem zespołu Metallica. I oczekujcie od nas telefonu.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
0: A my rozpoczynamy kolejną odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu. 12 minut po 3:00. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: City of the Dead i Hollywood Undead za nami, a przede mną podwójna wyjściówka na koncert do Pre-Zero Areny Grybickiej, na Spirit Box i Ginger. No i przeglądam wasze maile i Irmina Zmysłowic napisała tak: mój chłopak uważa, że za dużo na niego krzyczy, a czasami nawet mówi, że wręcz, tutaj cytuję, dreryja. Więc chętnie go zabiorę do Pre-Zero Areny na te zespoły z żeńskimi wokalami i niech się chłopina przekona na własne uszy, co to znaczy wydzierać się. To dobre. Irmina, oczekuj, podglądaj skrzynkę mailową, bo za chwil kilka dostaniesz bilety. Gratuluję.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock News w Antyradiu.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Springsteen w sieci. Bruce Springsteen opublikował koncertowy film z tegorocznej trasy Land of Hope and Dreams. W sieci jest zapis finałowego występu z Filadelfii, a w zasadzie jego części, pierwszej z czterech. To 7 utworów. Pozostałe będą publikowane do końca roku. Jakby komuś jednak było mało Bossa, zapowiedział on właśnie, że pracuje nad dwoma albumami z premierowym materiałem. To znaczy, jeden już jest gotowy, a drugi w przygotowaniu. Plotki mówią też o nadchodzących koncertach, tym razem w Europie. Nowość od Slipknot. Zespół opublikował właśnie nowy kawałek Arsenal, a z nim też klip. Na razie nie ma więcej informacji. Ostatnią płytę Slipknot wydał 4 lata temu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Rolling Stones, Pain in Black, tylko motywiłam tego. Wczoraj nam opowiadałem, jak to powstawało nagranie I Can Get No Satisfaction, kiedy Keith Richards najpierw sobie nagrał riff na magnetofon i odsłuchał go dopiero następnego dnia rano, żeby przysiąść do tego riffu. Za chwilę piosenka, która 10 września 1988 roku uplasowała się na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, a powstała też przez pewien przypadek, bo na jednej z prób Guns N' Roses Slash zaczął stroić głupawe miny do reszty zespołu i grać tak zwane wprawki gitarowe. I jedna spodobała się Axlowi. Axl Rose powiedział: zatrzymaj się, zrobimy z tego numer. No i usiedli i zrobili. Utwór nazwali Sweet Child of Mine. A oto wspomniana prawka.

0: się dzieje w tym nagraniu. Rejoice, The Klepat. A to dopiero pikuś przy tym, co się będzie działo w Antyradio po godzinie 16. To są już i Małgorzata Wierzejewska, i Tomasz Ambroży-Obertyn. Dzień
1: to
0: dobry.
1: My.
2: Dzień dobry, jesteśmy. Para z głośników, meldujemy się.
0: Humory dopisują?
1: No, oczywiście. Nie byłabym taka przekonana.
0: A cóż, jednak jesień trochę, tak? Daje
1: trochę
0: się?
1: Trochę tak.
0: Dobrze. Co dzisiaj u was?
2: No, dzisiaj między innymi powiemy o klefedronie w Tornistrze. Sprawdzimy, czy ruska armia wyniosła paradoks Schrödingera na wyższy poziom.
1: Sprawdzimy też, jak radzą sobie nasi polscy uczniowie i będzie o takim, można powiedzieć, hotelu dla kur.
0: O, to dobre. No i pewnie zadzwonicie do kogoś, nie?
1: Też.
2: Może. Dobra,
1: nie obiecujemy. W sumie najważniejsze dziś.
0: A no tak. No dobra, to najważniejsze, żeby ze sceny zejść wtedy, kiedy należy.
2: Tomasz, wsad nie jest płaszcz przedostatni.
0: Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?
3: Musiał dogadać.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiarek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Straty po katastrofie kolejowej na Mazowszu wstępnie podliczone. Wojna na Bliskim Wschodzie i drożyzna na stacjach paliw szybko się nie skończą. Polacy średnio radzą sobie z oszczędzaniem. Mało kto zgromadził większą kwotę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. 3 miliony złotych strat tylko po stronie kolejarzy. Tak PKP PLK podsumowało wczorajszy wypadek na przejeździe pod Radomiem. Zginęła w nim jedna osoba, kilka trafiło do szpitali. Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Udało się już m.in. zabrać przewróconą lokomotywę. Ruch kolejowy w tym miejscu ma wrócić do normy dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Drożyzna na stacjach paliw szybko się nie skończy. Powodująca ją wojna na Bliskim Wschodzie potrwa jeszcze nawet ponad 2 lata. Współpracownicy prezydenta USA ostrzegli go, że nie zdoła zakończyć konfliktu przed końcem kadencji, który przypada na styczeń 2029, pisze Wall Street Journal. Sam Donald Trump przekonuje, że konflikt zakończy się natychmiast po listopadowych wyborach do Kongresu. Kiedy rozpętał tę wojnę, mówił, że potrwa nieco ponad miesiąc.
1: Prawda Antyradia.
0: Oszczędzanie idzie Polakom tak sobie. Jest grupa, która radzi sobie naprawdę dobrze i odłożyła ponad 100 tysięcy złotych, ale to tylko 14% z nas. Reszta radzi sobie różnie.
2: Połowa Polaków odkłada regularnie. Najczęściej 5 do 10% swoich zarobków. Taka poduszka finansowa nie jest zbyt duża, a to dla niej odkładamy, mówi główny ekonomista Werobanku Piotr Arak.
3: Dla ponad połowy jest to po prostu zabezpieczenie na czarną godzinę. To pokazuje, że doświadczenie ostatnich lat, okresu wysokiej inflacji, wzrostów kosztów życia, mocno zmieniło podejście do pieniędzy. Oszczędności mają nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
2: Co trzeci oszczędzający musiał w ciągu ostatniego roku wypłacić zgromadzone środki, bo na coś brakowało. A 1/4 Polaków nie oszczędza wcale. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Miejskie kąpieliska miały branie. Katowice podsumowały sezon na Bugli i Rolnej. W trakcie wakacji te dwa obiekty odwiedzono blisko 100 tysięcy razy, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
4: Tegoroczny sezon możemy zamknąć z blisko 15% wzrostem frekwencji w porównaniu do roku ubiegłego. Istotną część odwiedzających stanowią posiadacze katowickiej karty mieszkańca. W 2026 roku co trzecia wizyta na tych dwóch obiektach odbywała się z wykorzystaniem KKM.
0: Większym zainteresowaniem cieszył się też katowicki kemping w Dolinie Trzech Stawów. Od początku roku odwiedziło go ponad 2800 gości, a w wakacje weekendy miał ponad 80% obłożenie. Przejaśnia się w północno-zachodniej połowie kraju, w południowo-wschodniej raczej pochmurno. Na termometrach w granicach 16-19 stopni cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie. Za to jutro może pokropić od rana deszczowo od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Po południu popada też na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Bardzo lubię ten kawałek, nic na to nie poradzę. Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Idealny numer, żeby rozpocząć audycję.
1: A tak się mówi o małżonku, prawda?
0: Tak, też, no, oczywiście, that's what she said.
1: Dowiedziałam się przez podcasty kryminalne. Nie pytaj, no.
0: No, to za chwilę rozwiniemy ten temat. Małgo Wierzejewska
1: i Tomasz Ambroży Obertyn.
0: Kłaniamy się nisko, jesteśmy z wami do godziny 20. Dzisiaj między innymi będzie o tym, o pewnym facecie z Anglii, który został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent haka holowniczego. Nie, to nie o to, co myślicie. Świntuchy, chodzi o penisa oczywiście.
1: No dobra, to jeszcze pogadamy o tym na przykład, że teraz brudni uwodziciele są w modzie. Opowiem ci na TikToku. No, feromony.
0: Disgusting, Jezus Maria. Czego to ludzie na tym TikToku nie wymyślą? Będzie również o zalegalizowaniu użycia rózgi.
1: No i będzie też mały finał Master of Vegas, to dziś u nas.
0: Tak, to już wkrótce. Jeśli jeszcze nie zgłosiliście się do konkursu, to koniecznie wchodźcie na antyradio.pl, bo można polecieć do Las Vegas na nasz koszt i to na koncert Mety. A teraz Going Under.

0: Ciekawa jestem, ile osób myśli tak jak ja, że Dio to zdecydowanie najlepszy metalowy wokal wszechczasów.
1: Ja się podpisuję pod tym obiema rękami, nawet trochę nogami.
0: Inaczej bym biła.
1: Dokładnie. A propos, skoro o tym mowa, to my za chwilę będziemy wam grać Alien and Farm. Jak nie będziecie z nami, to będziemy bić. Dosłownie.
0: I w przenośni.
1: A tymczasem jeszcze złapcie się pośladków, nomen omen, bo mamy łamiącą wiadomość z Azji Południowo-Wschodniej. Singapur, słuchajcie, legalizuje użycie rózgi.
0: Chłopcy powyżej 9 roku życia, którzy zostaną przyłapani na tym, że znęcają się nad innymi, będą mogli, tak jak Tomasz wspomniał, zostać ukarani chłostą. Nowe przepisy zostały zaproponowane przez singapurskie Ministerstwo Edukacji.
1: No i bardzo dobrze chciałoby się powiedzieć, debacie w singapurskim Ministerstwie Edukacji przysłuchiwał się nasz specjalny korespondent.
2: Czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty.
3: Sprawa jest jasna. Bić.
1: Aha.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
6: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
7: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: 9,98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
18: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Hollywood Vampires dziś na koncercie w Łodzi. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Otwarcie drzwi hali będzie wieloetapowe. Pierwszy etap za godzinę. Wejście dla wszystkich godzinę później. Koncerty zaczną się o 20, a najpierw będzie support. Smolik i Kev Fox. Wampiry przejmą scenę o 21.15. Bilety ciągle są dostępne. Koncertowe plany na weekend możecie robić w Warszawie, w sobotę w Ursynowskim Doku Kultury przy Kajakowej. Darmowe występy Big Cyc, Pull the Wire, Kobranocki, Chip Tobacco i Stacji B. Start o 16, na początek właśnie wspomniana Stacja B, a jako ostatni grają panowie z Big Cyc. Zaczną o 20.50. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
17: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: klasyka rocka, absolutnie uwielbiam Queen, I Want to Break Free. Jeśli też chcecie się uwolnić, no to gramy wam najlepszego rocka na świecie. To jest muzyka wolności. Małgo i Tomek na posterunku, para z głośników wciąż bucha do godziny 20.
1: A teraz przenosimy się do Bytomia. Do moje nietypowej miasto. Interwencji tam doszło. 74-letni kierowca postanowił pojechać sobie do sklepu po browara chodnikiem. Jak później tłumaczył policjantom, tak po prostu miało być krócej.
0: No jasne, pewnie. Plan nie wypalił, mężczyzna uszkodził elewację budynku, a następnie zaklinował samochód między ścianą a barierkami. Żeby uwolnić auto, trzeba było najpierw wyciąć część barierek. Badanie wykazało, że kierowca miał ponad promil alkoholu, stracił prawo jazdy, a noc spędził w izbie wytrzeźwień. Sprawą zajmie się sąd.
1: Czyli miało być na skróty po piwo, a wyszła długa droga przez izbę wytrzeźwień do sądu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie i dlatego w ramach sprawiedliwości gramy wam teraz Nirwany. Rape me.

0: Zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego kawałka. Aerosmith i Dream On na antenie Antyradia. Słuchacie Powery. Powery z głośników. 7 minut zostało do godziny 17.
1: Para z głośników, czy też jak mówią złośliwi, para z błotników, czy też ewentualnie para złośników, czyli Małgo Wierzejewska, Tomasz Ambrożo, Bertyn.
0: To my.
1: Jesteśmy z wami do godziny 20. No i już za chwilę pojawią się chłopaki z Włoch, których bardzo lubię, Måneskin z kawałkiem. Będziemy sobie tańczyć po prostu Begina. No a potem zobaczymy, czy ktoś potańczy na koncercie Mety w Las Vegas, znaczy, czy powalczą z szansę.
0: W Las Vegas to się tańczy.
1: Oj, nigdy nie tańczyłem, a chętnie bym potańczył. Konkurs Master of Vegas już za chwilę w parze z głośników w Antyradiu. Wcześniej oczywiście Prawda Antyradia.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36

0: 5000 zł w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Surowy wyrok w głośnej sprawie śmierci trzyosobowej rodziny w Międzyzdrojach. Szef NBP zapowiada, co dalej ze stopami procentowymi. Turystyczny rekord padł w Polsce w tym sezonie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. 19 lat więzienia za wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Chodzi o głośną sprawę tragedii w Międzyzdrojach pod koniec 2023 roku. Patryk F., kierując po narkotykach, zabił 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Przeżyła tylko dziewczynka, straciła brata i rodziców. Podczas procesu mężczyzna mówił, że próbował popełnić samobójstwo, a jego zamiarem było uderzenie samochodem w drzewo.
0: Prawda Antyradia.
1: Stopy procentowe zostaną bez zmian do końca roku albo wzrosną. Wcześniejsze ich obniżenie jest nierealne, mówi prezes NBP. Adam Glapiński przekazał, że gdyby nie wzrost inflacji, to szedłby w kierunku niewielkiej obniżki. Jego zdaniem obecny poziom 3,75% stopy referencyjnej stabilizuje gospodarkę.
0: Prawda Antyradia.
1: Amerykanie odwiedzili miejsca typowane na bazę wojsk USA w Polsce. W grę wchodzi zachód Polski, przede wszystkim Dolny Śląsk i Wielkopolska. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
1: Polska liczy na stałą bazę amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Decyzje mają zapaść jeszcze w tym roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 10 milionów korzystających z noclegów plus 23 miliony takich jednodniowych. W te wakacje padł rekord. Z danych GUS-u wynika, że turystów w Polsce przybyło w ciągu roku o 2,5%.
3: Turyści mieli swoje ulubione kierunki, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: To województwa dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie i mazowieckie.
3: Jeśli chodzi o noclegi, to był remis, przyznaje Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
5: Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji na naszym portalu.
3: Turystów nie zabrakło mimo cen.
5: Średnio za dobę dla dwóch osób w hotelu płaciliśmy około 650 zł, czyli 5% więcej niż rok temu.
3: Te wszystkie noclegi złożyły się na finansowy rekord.
4: Od stycznia do sierpnia tego roku wydali w sumie ponad 96 miliardów złotych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawie 3 minuty po 17. To była Prawda Antyradia. Przejaśnienia w północno-zachodniej połowie kraju, w południowo-wschodniej raczej pochmurno. Na termometrach w granicach 16-19 stopni cieplej raczej dziś nie będzie, jutro też nie. Za to jutro może pokropić, od rana deszczowo od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Po południu popada też na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: To nawiązanie do serii naszych przejęzyczeń dotyczących nazwy audycji Pała i Emily Wolf. No a teraz będzie moc.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
2: Cześć Konrad.
3: Halo, dzień dobry Konradzie.
4: Dzień dobry.
2: Halo, halo, pisałeś do nas, prawda?
4: Pisałem.
2: I bardzo chciałbyś wybrać się do Las Vegas z osobą towarzyszącą na koncert Metallica.
0: Zgadza się? Halo, halo?
2: Konrad Konradzie? Się chyba gdzieś zagubił nam troszeczkę. Czyli bardzo by chciał, bo aż mu mowę odjęło.
4: Tak jest, mowę odjęło z wrażenia.
0: Dobrze, jesteś, kochany, powiedz, jak nam wysłałeś do nas zgłoszenie, co tam do nas napisałeś pokrótce, powiedz.
4: No generalnie z Metallicą styczność miałem pierwszy raz w 20, całkiem przypadkiem, na Sony Sphere na warszawskim Bemowie byłem. Mhm. No i od tamtego czasu zespół numer jeden.
0: Rozumiem, od tamtego czasu nie mogłeś w nocy spać, po prostu cytując klasyka. Fajnie, bardzo dobrze, wygrywasz płytę dzisiaj Metallica od nas.
2: Ale nic straconego, kolekcjonuj cały czas hasła i potem wchodź na stronę antyradio.pl, odpowiadaj na pytania i może dzisiaj jeszcze poszczęść bardziej.
0: Tak jest, gratulujemy serdecznie. Będziecie chcieli lecieć do Vegas? Z żoną? Z partnerką?
4: Zdecydowanie,
0: no to
4: zdecydowanie.
0: Super.
4: Z żoną zabieramy, już pakuję walizki.
0: Super, gratulacje serdeczne, dzięki, będziemy cały czas podawać wam hasła na antenie, hasło, które obowiązuje od teraz, ogłosimy wam już za kilka chwil, także
2: już
0: bądźcie czujni, masz hasło?
2: Mam.
0: No to podajemy.
2: Hasło numer 6. Sanitarium.
0: Sanitarium. To jest kolejne hasło, które trzeba zebrać, zanotować sobie w kajecie. Takich haseł w sumie będzie 10, no a trzeba co najmniej 5 zgromadzić. Po szczegóły konkursu wbijajcie na antyradio.pl, zakładka konkursy, no a my już teraz gramy Alice in Chains i Wood.

0: AC Piorun DC na antenie Antyradia z kawałkiem Shoot to Thrill. Ja jestem bardzo ciekawa, czy dreszczyk emocji poczuł też ten pan z UK, o którym teraz będziemy mówić.
1: Zaraz powiemy wam o panu z UK. Pamiętajcie, że pan od nas, pan Tomasz Kasprzyk pojawi się niedługo. Będzie blog z wielkiej płyty. No właśnie, przenosimy się na wyspę. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście. Pewien facet z Anglii został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, co no, w ciele mężczyzny można uznać za ekwiwalent haka. Holowniczego, czyli do penisa.
0: Niebywałe to dla mnie jest. On był podpalony, ten pan, żywym ogniem, a cały performance wydarzył się po to, żeby zwiększyć świadomość zagrożenia rakiem prostaty. To akurat bardzo słuszny cel, prawda? Ale pan chyba urwał się z choinki.
1: No, ja w tym wypadku ostrożnie dobierałbym słowa.
2: Ale urwał! Ale to było dobre!
1: To się nazywa pociąg do medycyny.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły

0: zdumienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha. Media Expert
3: to you. O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu do

0: pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Ewan

0: podcast de Rock Up, am de radio. Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ira wraca. Zespół opublikował właśnie nowy singiel Za każdy dzień. Jest też teledysk. To pierwsza zapowiedź całego nowego albumu, który ma ukazać się na początku przyszłego roku. Artur Gadowski zapowiada potężną ścianę dźwięku z drapieżnymi gitarami. Wiadomo, jakie zespoły wesprą Kult podczas jesiennej pomarańczowej trasy. Wszystkich nie wyliczę, ale to będą m.in. Ziembul, Skapetarda czy Hejma. Kult będzie grał jesienią od 2 października do 21 listopada. Ściśle limitowany singiel zapowiada Van Halen, piosenka z lat 70. Glitter trafi na płytę winylową, która będzie dołączona do specjalnej książki. Premiera w listopadzie, nakład 1500 egzemplarzy, każdy z autografem, a cena nawet ponad $500. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: I w tym momencie na scenę wchodzi młoda Courtney Cox, oczywiście w tym teledysku. Boss na antenie Antyradia w parze z głośników. Wkrótce już pojawi się kalambur. Nie po raz pierwszy dzisiaj w konkursie ostatni będą pierwszymi. Czy będzie trudny, to zobaczycie.
1: Będzie.
0: To będzie.
1: Słuchajcie, umówmy się, że dla mnie wszystkie te kalambury naprawdę są bardzo trudne.
0: Ale znowu z Małgo wyrwaliśmy sobie nerkę własną spod żebra i tak będziemy jest. Rozdawać.
1: Tak jest, a już za moment Tomasz Kasprzyk, który zaprezentuje najważniejsze krążki w historii muzyki rockowej, jak i dziś.
0: To zobaczymy. Się okaże.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem przede mną 9. album zespołu Pink Floyd, wydany we wrześniu 1975 roku. Temat albumu to krytyka muzycznego biznesu, a także wyobcowanie, no i hołd dla członka i założyciela Pink Floyd, Syda Barretta, który odszedł 7 lat wcześniej z powodu pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego. Po wydaniu płyty krążek otrzymał mieszane recenzje od krytyków, którzy uznali jego muzykę za, jak to nazywali, mało inspirującą i gorszą od wcześniejszych twórczości Pink Floyd. Ale z perspektywy czasu płyta zyskała uznanie krytyków i została okrzyknięta jednym z najlepszych albumów wszechczasów. Muzycy Pink Floyd, Richard Wright i David Gilmour stwierdzili, że to zresztą ich ulubiony album Pink Floyd. Płyta osiągnęła pierwsze miejsca w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a macierzysta firma fonograficzna podobno nie była w stanie nadążyć za popytem na ten krążek. Mowa o płycie Wish You Were Here. Posłuchajmy teraz fragmentu.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Na piasku słuchacie pary z głośników i od tych głośników nie oddalajcie się zbytnio, gdyż teraz będzie coś, w czym wy jesteście super, a ja jestem w tym kiepska.
1: Ale rozwijasz się i będziesz się rozwijać dalej. Chodzi oczywiście o kalambur dźwiękowy w konkursie. Co tak patrzysz?
0: Bo ty wierzysz we mnie, że ja się rozwinę i będę ogarniać kalambury dźwiękowe.
1: Afirmuję.
0: Ja ci mówię, że afirmuję. To jest w ogóle słowo klucz dzisiejszego dnia, tak? Bo ja tutaj afirmuję, odkąd tu przyszłam, ale mówię ci, Tomasz, ja nigdy w życiu nie odgadnę tego kalamburu, bo ja nie mam klepki w mózgu odpowiedzialnej za odgadywanie dźwiękowych
1: kalamburów. Ale spokojnie
0: kalamburów.
1: Się weźmie meselek, coś tam, coś, wszystko będzie dobrze. Kochani, kalambur jest prosty, znaczy prosty tak. Jak prosty, zobaczymy. W tym kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra dzisiaj na koniec pary z głośników. Jak wam się uda wykombinować, no to wygrywacie satysfakcję na wieczór, a do tego znowu z Małgo wydarliśmy sobie nerkę, tak. Nerkę antyradia i będziemy ją rozdawać. Uwaga, oto kalambur.
2: Nie bój się.
3: Śmierć jest kosiarzem. Posępnym kosiarzem. Nic dziwnego przy tej pogodzie.
1: I o jaką piosenkę chodzi? 321-321-600. Na wszelki wypadek puścimy wam kalambur jeszcze raz. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki. Uwaga!
2: Nie bój się!
3: Śmierć jest kosiarzem. Posępnym kosiarzem. Nic dziwnego przy tej pogodzie.
0: Polecam. Szczególnie naszą nerkę, gdyż już ona jest nie do zdarcia, ale satysfakcję też polecam, bo warto mieć trochę satysfakcji.
1: A już za chwilę kwasożłopy pojawią się. Wydzwońcie 321-321-600.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Mark Moffley.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.pl.

0: mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin, z miłości do domu.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Protest maszynistów, jednak krócej dogadali się z rządzącymi. PKP PLK tymczasem zapowiada ewentualne kary dla protestujących. Miejskie rowery wracają do Opola. Będą nowości.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 12 godzin, nie 24, ma trwać jutrzejszy protest maszynistów. Związkowcy dogadali się z resortem infrastruktury i skrócą swoją akcję. Rozpoczną o północy. Pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. To po wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia, w którym zginęła jedna osoba. Maszyniści do protestu włączą się masowo, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
2: Większość będzie stosowała, a ci, którzy nawet tego nie zastosują, no to przecież na kolei jeden pociąg jedzie za drugim. Jeżeli jeden wydłuży czas jazdy ze względu na mniejszą prędkość, to ten jadący za nim również ten czas jazdy wydłuży.
1: Akcja ma się zakończyć przed popołudniowym szczytem przewozowym. Niestety poranne opóźnienia i tak mogą dawać się we znaki na całej sieci kolejowej do końca jutrzejszego dnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem szefostwo PKP PLK zapowiada ewentualne karanie protestujących maszynistów. Spółka przekazała, że wyciągnie konsekwencje prawne wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za jutrzejsze protesty, jeśli doszłoby do zdestabilizowania funkcjonowania kolei. Akcja maszynistów utrudni życie setkom tysięcy ludzi.
0: Prawda Antyradia.
1: Spory poślizg łapie szumnie zapowiadana reforma zdrowia. Poza tym, że przepisy nie trafiły wciąż do parlamentu, to jeszcze wstępne propozycje zakładają, że wejdą w życie dopiero w 2028 roku. Powód jest jeden. Donald Tusk się boi, mówi Marek Sawicki z PSL-u.
3: Widać wyraźnie, że Donald Tusk i moja większość parlamentarna boi się jakichkolwiek odważnych ruchów przed wyborami.
1: Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszą prace parlamentarne nad reformą. Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że to już. Senat musiał jednak odwołać obrady, bo nie ma na czym pracować.
0: Prawda Antyradia.
1: Miejskie rowery wracają do Opola. Za 2 tygodnie ruszy miejska wypożyczalnia. Do dyspozycji będzie 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
1: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie można nimi wyjechać poza Opole pod warunkiem powrotu do miasta przed północą. 3 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia.
5: Pełna kultura. Zapraszam.
1: Ridley Scott szykuje najdroższy film w swojej karierze. Chodzi o nową wersję Wyspy Skarbów. Reżyser sugeruje, że budżet może przebić Gladiatora 2, czyli przekroczyć 250 milionów dolarów. Hugh Jackman zagra pirata, długiego Johna Silvera. W historii ma się pojawić też Czarnobrody, którego nie było w książce. Zdjęcia mają ruszyć 1 listopada na Wyspach Kanaryjskich. Sky Showtime zapowiada nowy polski serial. To będzie kryminał pod tytułem Zwierzak. Inspiracją będą wspomnienia Jerzego Chybińskiego, policjanta, który przez lata pracował pod przykrywką. Widzowie mają zobaczyć, jak funkcjonował przestępczy świat w latach 90. Tytułowego funkcjonariusza gra Piotr Witkowski. W obsadzie też Borys Szyc, Zofia Jastrzębska, Eryk Kulm i Vanessa Aleksander. Reżyseruje Adrian Panek, twórca filmu Simona Kosak. Daty premiery na razie nie ma.
6: Słonecznie na północy, pochmurno na południu kraju, na termometrach w granicach 20 stopni. Jutro podobna temperatura, ale na południu może pokropić. Najpierw od Dolnego Śląska po Podkarpacie, po południu też na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W weekend podobna aura, ale raczej bez opadów, może co najwyżej przelotnie popadać.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Adam.

0: Na wszystkie troski, na wszystkie bóle my lejemy najlepszego roka na świecie szerokim strumieniem z głośników i aplikacji antyradia prosto do waszych organizmów. To było Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
1: A jeśli mowa o aplikacjach, to jest taka aplikacja, że ja zawsze mówię, że jestem za młoda na śmierć i za stara na TikToka. I właśnie o TikToku teraz wam opowiem, bo tam pojawił się nowy sposób na podryw, wyobraźcie sobie. Panowie, schowajcie perfumy, schowajcie dezodoranty, wszystko schowajcie, bo według zwolenników feromon maxingu, cokolwiek to znaczy, kluczem do powodzenia u kobiet ma być rzadsze mycie.
0: Wiadomo, długie mycie skraca życie. Młodzi mężczyźni chwalą się w sieci, że rezygnują z szamponu, dezodorantu, a nawet noszą te same ubrania przez kilka dni. Wszystko po to, słuchajcie, żeby, jak twierdzą, uwolnić naturalne feromony i stać się bardziej atrakcyjnymi.
1: Niektórzy zapewniają też, że odkąd przestali się myć, to dostają więcej komplementów.
0: No, eksperci studzą jednak emocje. Nie ma przekonujących dowodów, że rezygnacja z higieny zwiększa atrakcyjność, a zapach potu powstaje w dużej mierze dzięki bakteriom na skórze.
1: Czyli co, feromony feromonami, ale zanim ruszycie na podryw, to pamiętajcie, największą chemię na randce co wam zrobi? Żel pod prysznic.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No i Macao i po Macale. The Offspring już teraz. Wrócimy do kalamburu wkrótce. Dzwonicie, kombinujecie. A czy komuś uda się wygrać satysfakcję na wieczór? To się wszystko okaże.

0: to już.
1: Tak, proszę, śmiało, nie krępuj się.
0: Słuchajcie, satysfakcja nerka albo satysfakcja z nerki. To do zgarnięcia dziś. W naszym konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: Chodzi o to, żebyście odgadli, jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników, a tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze. Przypomnijmy kalambur na początek.
2: Nie bój się.
3: Śmierć jest kosiarzem. Posępnym kosiarzem. Nic dziwnego przy tej pogodzie.
0: No i jeśli wiecie, to łapcie za telefony 321-321-600 i dzwońcie.
4: Ma, chodzi oczywiście o piosenkę Fear of the Dark. Pozdrawiam, Paweł.
1: No, pozdrawiamy, Pawle. Nie, to nie Fear of the Dark. 321-321-600.
5: Cześć, jak w sprawie rebusu. Czy chodzi o piosenkę November Rain?
0: Nie.
5: Pozdrawiam, Monika.
0: Nie, to nie ta piosenka.
1: Niestety. 321-321-600.
6: Czy chodzi o piosenkę Always Look on the Bright Side of Life?
0: Nie, ale bardzo dobrze, że pan tak patrzy.
1: Tak, oczywiście. Zawsze należy patrzeć na pozytywną stronę wszystkiego, więc tak, trzymajcie i dzwońcie. 321-321-600. Pamiętajcie, żeby nagrywać telefon do siebie, żebyśmy się mogli z wami ewentualnie skontaktować. A za chwilę Kazik i Jugoton Malciki.
7: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
8: Hey, what's up, it's Shannon.
9: And this is Sully from Godsmack.
10: Hey, this is Rob.
11: This is James from Metallica.
12: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
14: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
17: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Ninja Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Czas jest najlepszym lekarzem. Albo sen, a najlepiej długo spać. Tylko nie teraz, a już na pewno nie, jeśli prowadzicie auto, to bądźcie czujni.
1: Ja kiedyś krótko spałam, teraz miałam spać dłużej, ja dalej śpię krótko. Wyobrażasz to sobie?
0: W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
1: Dobra, słuchajcie, mamy podwójny bilet na koncert Blackstone Sherry 13 września w warszawskiej Progresji. Ten koncert się odbędzie i chcielibyśmy oddać wam te dwa bilety, w sensie jeden podwójny, czyli wy możecie zabrać drugą połówkę, możecie zabrać kumpla, możecie zabrać koleżankę, teściową możecie też zabrać oczywiście. Co trzeba zrobić? Trzeba nas ładnie poprosić.
0: Tak, dokładnie. I to nie tak, że słownie czy coś tam, trzeba po prostu wizualnie. Oczywiście. Jak to zrobić w radiu?
1: Oczywiście, że tak. Musicie wziąć telefon albo inny aparat i potem zrobić zdjęcia telefonem. Ma to sens.
0: Tak.
1: Słuchajcie, bardzo poprosimy po prostu ładne zdjęcie z proszącą miną.
0: Tak, i to zdjęcie wysyłacie na paramopa@antyradio.pl. No i jest szansa, żeby mieć bilety na Blackstone Cherry, a warto się wybrać na ten koncert. No, ja mówiłem o tym śnie, bo przed chwilą graliśmy Time Will Heal i o tym czasie Volbeat. No a teraz piosenka, którą moja babcia śpiewała mi zawsze w charakterze kołysanki.
1: Ta jasne.
0: Przed snem. Prodigy. Breathe.

0: Piękny kawałek The Black Keys, The Night Before. Już za kilka chwil dotkniemy waszego muzycznego punktu G, ponieważ pojawi się zespół Hurt i załoga G. No a teraz w parze z głośników czas na nasz nowy cykl, czyli opowieści z mchu i paproci.
1: Zapomnijcie na chwilę o city breakach, zapomnijcie też o all excuse me tak zwanym. Mhm. Nowym turystycznym trendem w Europie, zgadnij co jest, chodzenie po lesie z koszyczkiem.
0: Tak właśnie jest, mykoturystyka. Mówiąc naukowo, to wyjazdy, których głównym celem jest grzybobranie, często z przewodnikiem, który pomaga rozpoznawać gatunki i opowiada o leśnym ekosystemie.
1: To akurat fajne jest. Estonia na przykład oferuje takie wyprawy zakończone przygotowaniem potraw ze znalezionych grzybów. Mhm. Niemcy stawiają na edukację, a Litwa łączy grzybobranie z degustacją regionalnej kuchni. We Włoszech i Francji grzyby mają z kolei szybko trafić z lasu na talerz.
0: W Polsce trend też zaczyna się rozwijać, choć dla nas to żadna rewolucja. Polacy zbierają rocznie nawet 100 tysięcy ton grzybów.
1: Mhm, czyli co dziwne dla mnie, Europa właśnie odkrywa mykoturystykę, a Polacy znają ją przecież od lat, nie?
0: Tak.
1: Tylko dotąd nazywaliśmy ją wstawa, jest 4 rano, jedziemy na grzyby.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Roger Glover.
4: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tomasz patrzy na mnie, ja patrzę na Tomasza, czyli rozumiem, że to ja miałam zacząć.
1: Nie, dlaczego? Ja patrzę tylko, żeby wiedzieć na wszelki wypadek. Okay. Jest jak w pojedynku w samo południe. Dwoje rewolwerowców, oboje pudłują. Ale grunt, że muzyka jest punkt trafiona. Patrz, jak inteligentnie wymyśliłem.
0: No,
1: na bieżąco, z głowy,
0: brawo.
1: Czyli z niczego.
0: Brawo.
1: Dziękuję bardzo. Nie ma to, jak samemu sobie zrobić dobrze, prawda? Ale my chcemy zrobić wam dobrze.
0: No, oczywiście. I mamy dla was nerkę. Mhm. Nie tylko.
1: Tak. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Nerka jest do wygrania, nerka antyradia oczywiście, ale również satysfakcja na wieczór dzisiaj. Jeśli odgadniecie tytuł piosenki, która zagra, tytuł tej piosenki ukryty jest w kalamburze. Przypomnijmy go.
2: Nie bój się.
3: Śmierć jest kosiarzem. Posępnym kosiarzem. Nic dziwnego przy tej pogodzie.
0: Trudne czy łatwe? Oto jest pytanie.
1: Tak jest, a wy dzwonicie i próbujecie odpowiedzieć na nie.
4: Cześć, może chodziło o Bullet Hollywood Undead. Pozdrawiam serdecznie.
1: Może, ale nie. Niestety, bardzo mi przykro. Jeszcze jakaś propozycja?
5: Cześć, Bumbelki.
1: No cześć, Bumbelku.
5: Myślę, że to będzie Metallica, Enter Sandman.
0: Głos masz piękny, ale źle myślisz.
1: Dzięki serdeczne, Bąbelku. 321-321-600. Jeszcze jakaś propozycja?
6: Dalej, z tej strony Oskar. Czy to przypadkiem nie chodzi o piosenkę Here Comes the Reaper? Dzięki, pozdro 600, ciao.
0: No,
1: ciao.
0: Prawie.
1: Blisko i blisko było, ale nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Także no kombinujcie dalej, bo to ta satysfakcja stygnie naprawdę. Foo Fighters teraz gramy wam w Antyradiu.

0: chciałabym bardzo takie Money for Nothing mieć.
1: No, przyznam, tak, bo się wzruszyłem.
0: Tak, żeby spadało na mnie, wiesz, tak znienacka, na przykład tu dwa, tu pięć, to coś.
1: Oj, Boże.
0: No, tobie życzę, sobie życzę i państwu oczywiście życzę. Fajnie, że jesteście przede
1: wszystkim.
0: Wierzcie
1: i korzystajcie z tego, ile wlezie, rozdajemy. A co szkodzi rozdać, prawda?
0: No,
1: Money
0: pewnie.
1: For Nothing. Rozdajemy wam również możliwość wzięcia udziału w konkursie Master of Vegas. Mm-hmm. A tam do wygrania jest pobyt w Las Vegas, bilety na koncert Metaliki. No i...
0: Ale to w ogóle właśnie, bo to tak jakby na was spadły pieniądze, ponieważ stawiamy wam przelot, stawiamy wam również tam nocleg.
1: Tak, trzeba słuchać Antyradia na okrągło, zbierać hasła, które podajemy w różnych momentach na antenie, a obecnie hasło obowiązujące to...
0: Sanitarium.
1: Także zapiszcie w kajecie i wchodźcie na antyradio.pl, a my Metalikę zagramy za chwilę.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
3: It's Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ależ to jest dobre, naprawdę uwielbiam ten kawałek i z przyjemnością będziemy go wam grać jeszcze nie raz. Linkin Park, Heavy is the Crown w parze z głośników.
1: A gramy jakieś, których nie lubisz?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Bardzo słuszna odpowiedź.
0: Bo ja lubię wszystkie piosenki, które już raz słyszałem, a wszystkie te piosenki już raz słyszałem, więc...
1: Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, kto pójdzie na koncert Blackstone Sherry, to będzie to Wojciech. Bardzo dziękujemy za piękne zdjęcie z proszącymi oczami, niczym koty ze Shreka.
0: Gratulacje, jutro też będziemy mieli dla was atrakcyjne nagrody. A jakie? A to się okaże, słuchajcie, parę z głośników. No a teraz będziemy jak...

0: świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
0: Śmierć jest kosiarzem. Posępnym kosiarzem. Nic dziwnego przy tej pogodzie.
1: A oto rozwiązanie.

0: Wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć.
1: To prawda niestety, ale my wrócimy do Was jutro, a to była odpowiedź na dzisiejszą zagadkę Don't Fear the Reaper Blue Oyster Cult, czyli sekta błękitnej ostrygi.
0: Dla mnie bardzo trudne, dla Was, jak się okazało, bardzo proste.
1: My teraz udajemy się do baru pod błękitną ostrygą. Małgowie Żejewska,
0: Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Wracamy do Was niebawem, no a po nas Turbotop, a po 22:00 Maka.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty.

0: doskonale. Kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
14: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 50.

0: 89 98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
4: Wybiła 20, więc czas na kolejne zestawienie listy przebojów Turbo Top w Antyradio. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na najbliższe 120 minut, w których wszystko się wyjaśni, co znajduje się w dzisiejszym 2792 notowaniu. Już mogę powiedzieć, że pojawi się jedna nowość. 8 utworów będzie awansować, 9 piosenek będzie spadać i jedna utrzyma swoją pozycję z wczoraj. Nie ta, która jest na samym dole, już nie, bo na samym dole Wargasm z nagraniem Get Down. To jest jedyna nowość dzisiejszego notowania.
3: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: Stop w Antyradiu.
1: Grzegorz Kupczyk ze swoim utworem Patch It All chyba powolutku żegna się z zestawieniem, bo po raz 14 w zestawieniu, dzisiaj 4 w dół na 19. Mam nadzieję, że coś z tym zrobicie, bo jeżeli nie, to chyba będzie trzeba pożegnać się z tym tytułem. Zobaczymy. Tymczasem, zanim poznamy miejsce 18, pierwsza z dzisiejszych propozycji. Coś z repertuaru zespołu Kasabian.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było miejsce 17 dzisiejszego notowania. Sos Chaosu i Nosowska. 5 w dół na pozycji 17. Trochę nisko, może jutro będzie nieco lepiej. A na 16 nagranie, które też wczoraj znajdowało się 5 w górę, czyli lubią być obok siebie Nosowska i Zebrahead. Zebrahead, bo o nich mowa dziś na pozycji 16.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tak oto prezentowało się miejsce 15 dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Audrey Horne z nagraniem God Damn Beautiful. Dziś na 15, wczoraj byli na 20, więc 5 oczek do góry. Tą się. I dobrze. Podobnie zresztą jak i Anthrax na miejscu 14, bo nagranie wczoraj było nowością na pozycji 19, a dziś już są na 14. To miło.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: The Rolling Stones, Mr. Chan, to miejsce 13. Mam nadzieję, że nie pechowe. 13 razy w notowaniu. Patrzcie, jak to się poukładało. 13 razy w notowaniu i dziś na 13. Ale dwa razy byli na samym szczycie. Może jeszcze nie powiedzieliście ostatniego słowa, jeżeli chodzi przynajmniej o to nagranie. Przekonamy się. Natomiast miejsce 12 dzisiejszego notowania to utwór, który po raz trzeci się zaprezentuje. Wczoraj byli na 17, dziś 5 w górę. Dead Poets Society, Cold.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Antyradio.
1: I diamenty zespołu Tabula Rasa dziś na 11. w 2792 notowaniu listy przebojów Turbo Top. Do tej pory na 20. Wargasm, jedyna nowość, Grzegorz Kupczyk 19, Hyper Himon na 18, Nosowska 17, Zebrahead 16, Audrey Horn na 15, Anthrax 14, The Rolling Stones pozycja 13, na 12 Dead Poets Society i na 11 Tabula Rasa. Nim poznamy pierwszą dziesiątkę, jeszcze coś z propozycji. Seth Smiles w towarzystwie Johna Portera, albo odwrotnie, w nagraniu Plastic World.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4.

0: miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: No to hopsa, jesteśmy w pierwszej dziesiątce dzisiejszego 2792 notowania listy przebojów Turbo Top, w którym, przypomnę, pojawiła się jedna nowość, Wargasm Get Down na 20. Poza tym 8 utworów awansuje, 9 spada i jedna piosenka utrzymuje swoją pozycję z wczoraj. Czy to będzie miejsce 10? Nie, bo na 10 Green Day po raz 13 w notowaniu, 4 w dół spadają z 6.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Rattle the Cage i Nickelback. 5 w górę. Ładnie. Nickelback wskoczyli do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, co będzie jutro. Pięknie. Na pozycji 8 Wróć. Nim poznamy miejsce 8, jeszcze jedna propozycja. Brian May i Daniel Pemberton w nagraniu, które to coraz bardziej wam się podoba.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tak oto prezentowało się miejsce ósme dzisiejszego notowania. Pierwszy śnieg i wolność to skam. 16 razy w notowaniu. Nieznaczny spadek z siódmego. Nie przejmujmy się, może jutro będzie lepiej. Ósme za nami, to czas na siódemkę. A na siódemce Afterlife i Hypnozaur. Trzy oczka do góry.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
7: Tak oto znaleźliśmy się przed pierwszą piątką dzisiejszego 2792 notowania list Turbo Top, gdzie na pozycji numer 5 nagranie zespołu Dinosaurs Junior. Są z nami od 9 tygodni, od 9 notowań. Wczoraj byli na pozycji trzeciej, dziś nie, wczoraj byli na pozycji siódmej, a dzisiaj dwa w górę.
6: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: I to była ostatnia z dzisiejszych propozycji w zestawieniu listy przebojów Turbo Top Garry's. Ciekawe, czy przypadnie wam to nagranie do gustu. Jeżeli tak, to dajcie znać na antyradio.pl. Tam są wszystkie utwory, które czekają na wasze głosy. A my wkraczamy do pierwszej trójki. Dziś na pozycji numer 3 Muse z gościnnym udziałem Ellie Goulding w nagraniu Hush.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tony Iommi z nagraniem World Alone. 8 razy w notowaniu, wczoraj był na samym szczycie, po raz drugi zresztą w notowaniu i dziś nieznacznie. A zatem podsumowując, na 10 Green Day, na 9 Nickelback, 8 pierwszy śnieg, Hypnosaur to miejsce 7, na 6 Royal Blood, Dinosaur Jr. miejsce numer 5, Emily Wolf na 4, Muse na 3, Tony Iommi na pozycji numer 2, a to oznaczać może tylko jedno, że Front Tower Enemy, czyli Marilyn Manson dziś na samym szczycie. Po raz pierwszy osiąga Marilyn Manson to miejsce z tym utworem, ale po raz 6 jest w zestawieniu. Wczoraj był na pozycji numer 3, więc dziś jest niepokonany. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Jutro kolejne notowanie. Do jutra macie czas, żeby coś z tym zmienić, żeby pochachmęcić znowu, albo nie. Może to nagranie zasługuje na to, żeby jutro także było na samym szczycie. Przekonamy się. Kłaniam się. Wracam jutro o godzinie 13 oczywiście do Rokomotywy, a w Turbotopie spotykamy się po 20. Trzymajcie się, do miłego. Bye bye.
0: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: I am Tom Morello and you're listening to Makakofonia Have Fun. And the baby and the proprietor of this show has just shown me, frankly, more than I wanted to see, more than I expected to see, more than I wanted to see. It is a tattoo surrounding his nipple, and it looks like the nipple's about to surrender.
7: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość obłędną.

bo i cóż, duży się w majce, woli pół bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł. I pokochała dzika go dziewczyna, bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego

rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem.

sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

0: Śródkę wiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. To był tradycyjnie pan Stanisław Grzesiuk. Tradycyjnie przy solowej ucieczce była to Czarna Mańka. Tak, niestety, rozrywająca serce opowieść o miłości. No dobrze. Bardzo chciałem serdecznie pozdrowić całe kółko na te różańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Zapraszam Państwa na antyradiowego Facebooka, tam wszystko się wyjaśni mniej więcej, inaczej już się wyjaśniła. Makakofonia Baby Have Fun, dobry wieczór, proszę najmniej skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, Grzegorz z tej strony, blokersem jestem dzisiaj, bardzo się cieszę. Z Krakowa dzwonię.
1: W Krakowie blokersem jesteś, ale zdaje się, wczoraj też byłeś, prawda?
2: Tak, starałem się, no ale teraz, ale dzisiaj trafiłem w punkt. Bo rozmawialiśmy wczoraj o koncertach, nie?
1: Tak, i co?
2: Tak, Piotr pytał, a mi się przypomniało. Na Lamb Road do Łodzi, a w przyszłym roku idę. A jeszcze dzwonię w zastępstwie za Łysego z brodą. Czy mogę powiedzieć coś?
1: A co się stało z Łysem z brodą?
2: 2.10. występuje w Warszawie.
1: To wiesz, przecież mówiłem już o tym, a potem następnego dnia grają w Łodzi, to nie szkodzi.
2: Tak, a potem znowu grają w Krakowie i we Wrocławiu.
1: A to tydzień później, bo oni tak ten weekendowo będą atakowali tak. Nas. Tak,
2: i to
1: tak.
2: Będzie poezja śpiewana od zespołu Hardcore. Świetne, polecam.
1: Albo nawet Hardcore bym powiedział.
2: No, a Hardcore, tak. A, no, literka A.
1: Może być, co?
2: Ładnie grają, tak, tak. Świetne granie, kto jest w okolicy, niech wpada.
1: Tak, bo to warto, faktycznie. A ty pamiętasz przypadkiem, jak się nazywa ten klub? A ty będziesz wtedy w Warszawie, czy będziesz gdzieś indziej, czy będziesz w Krakowie wciąż?
2: Dziesiątego też chyba będę w domu, bo... Tak, bo...
1: Przepracujesz się?
2: Nie. Tam... Taka potrzeba będzie. Na miejscu też się nieraz pracę znajduję, nie tylko w delegacji, bo no już stary jestem troszkę i co? I ciężko się śpi na budowie. Także.
1: Coraz ciężej, tak? Znam to z autopsji, tak.
2: Tak, coraz trudniej.
1: Tak, jest coraz ciężej. Mówiła do siebie pani, tak? Jak dzwoniłeś tutaj do mnie, pan ten, pod ten 321-321-666, że tak, wszystkie linie są zajęte, czy nie?
2: Powiedziała, że są zajęte dwa razy, a za trzecim razem mi się udało. I jeszcze mówiła, że jak mi nie pasuje, to bym się rozłączył. Ale pasuje mi, dlatego dzwonię.
1: Ale poczekaj, jak to znaczy, dwa razy ci powiedziała, że są zajęte i żebyś, jak chcesz, to się rozłączył, albo co, czekał, aż się...
2: Nie, że wszystkie linie są zajęte.
1: No dobrze, to jest jakaś tragedia.
2: Trzy dzwoneczki i pani mówi, że wszystkie linie obecnie są zajęte. Chyba, że ktoś odbierze.
1: Jakaś tragedia. Nie wiem, co się z Renią stało, że ona w ogóle nie dzwoni. Przecież ma drugą linię wolną, chyba że ona uwierzyła.
2: Nie ma, chyba nie ma drugiej linii.
1: Jak nie ma drugiej linii? Jak ja mam dwie tutaj, normalnie.
2: No to żeby wczoraj dzwoniłam i nie było drugiej linii.
1: Ha? No bo tylko ty dzwoniłeś i nikt poza tym nie dzwonił, rozumiesz?
2: No to Renia ma wolna może dzisiaj.
1: No dobrze, ale przecież jak... Przez tamten kolega z innymi kolegami mają szansę posłuchiwać nas.
2: Tak też może być.
1: Chociaż nie wiem tego na pewno. No dobrze, zobaczymy. A czekajcie, jak tutaj ja mam tak... No dobra. Dobrze, stosunkowo udanej nocy ci życzę niemniej.
2: Dzięki wzajemnie.
1: Pozdrawiam serdecznie. Tak, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale... Joseph Anthony Pereira, nam lepiej znany jako Joe Perry, czyli gitarzysta i ojciec, założyciel zespołu Aerosmith, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Ale my w związku z powyższym zapytamy jeszcze Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Renia z tej strony, Makakuś.
1: No gdzie ty byłaś, jak ja cię wywoływałem?
3: Ja cały czas byłam przy telefonie, bo cały czas zajęte, kurwa.
1: Proszę mnie,
3: przepraszam.
1: Czyli jednak jedna linia jest, to jest niemożliwe. Nie, no kuźwa. Dobrze, mnie to ten. Bardzo cię proszę o telefon później. Chwilę. Dobrze?
3: Dobrze.
1: Pozdrawiam cię serdecznie. Tatusia przy okazji pozdrów. Pa. A Joe, that's especially for you.

0: pewnie nic to państwu nie powiedziało, co przed chwilą się pojawiło na antenie Antyradia, ale to się w ogóle ukazało dzisiaj, 10 września 1974 roku. To jest czwarty album niejakiego Randy Newmana. To jest piosenkarz, w sensie wokalista, kompozytor, aranżer, autor tekstów. I on tą płytą wyjątkowo i z zaskoczenia dla wszystkich w 74 zarobił na niej jakieś miliony. Good Old Boys, Rednecks, czyli wieśniaki, taki tym utworem głównie. On tam bardzo często, gęsto objawił się na playlistach przeróżnych rozgłośni. No dobrze. 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Renia z tej strony, makakuś.
0: Tak żeśmy się umawiali. Dobry wieczór. Ucałuj, pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, makakusia, ciebie, mojego tatusia, mojego kochanego Karolka i kochaną Renatkę. I przepraszam cię, makakusiu, za wyrażenie przedem, bo cię wkurwiłam, ale już się poprawiłam. I chciałam powiedzieć Karolkowi, żeby jutro do mnie zadzwonił o 12, bo sobie pogadamy. I chciałam mu powiedzieć wierszyk.
0: Tak, proszę.
1: Karoluś jest jak tatuś, który kocha swoje dzieci, bo Karolkowi słońce zaświeci i wszelkie problemy rozmieci.
0: Okej, okay, dobra. No dobrze, to ja ci stosunkowo udanej nocy życzę.
1: Ja tobie też wszystkiego dobrego, to pa.
0: To pa. No dobrze. Kochani, w poniedziałek jest taki plan, że pogadamy z Bzykiem na temat udziału zespołu WHE w poszczególnych koncertach w trasie Maćka Maleńczuka. Cofniemy się teraz do opery Nowochódzkiej z 2009, do Sępy Abstrakcji. Bardzo proszę mi przypomnieć w poniedziałek, żebym go zapytał, czy będą to grali, korzystając z jego obecności na żywo. Te właśnie rzeczone Sępy Abstrakcji.

0: Reklama. Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Czytam z lewego cycka, człekokształtnego makaka. Makakofonia, baby, have fun. Nie wiem, czy aż tego nie robiłem kiedyś. Aha, bo tamten był prawy. Aha, nazywam się Maciej Maleńczuk, dobrze sobie przypomniałem. Boże, I almost forget my name.

chciałem uniknąć tego szumu z Happy Birthday i tak dalej, bo tam żadne urodziny, po prostu dzisiaj 10 czerwca, tylko że ty jakiego czerwca, wróć człowieku, gdzie ty, wróć z tych wakacji już. 10 września 1991 i on wcale jakoś nie spodobał się wszystkim. Dopiero jak im pokazali w pewnej telewizji teledysk do tego z szaleństwem dziewcząt i chłopców z jakiegoś tam ogólniaka, to dopiero wtedy się stało, moi drodzy. Tak to jest. No dobrze, moi drodzy. Obchodzi dzisiaj również swoje urodziny basista były Breakoutu i Perfektu. Nie byłby jubilatem, ale Zdzisław Zawadzki to jest ten solenizant. Panie Zdzisławie, to co, zdrowia, gdziekolwiek pan jest. Cofniemy się do albumu Breakoutu z 74. Kamienie, Modlitwa dla pana, bo tam fajnie ten basik, naprawdę.

0: on w 1988 Izzy Stradlin podobno wykombinował. Mój prywatny ochroniarzu, bardzo ładne to kwasowe takie, które oglądam. Zielono, niebiesko, żółto, tam daram, dam. No, jest cała tęcza. Plus, bardzo ładne jest. I co? Chciałem się dowiedzieć, w jakim miejscu ten Vampire Undead, wiesz, tam jak to się nazywa, grają. Makakofonia, Baby Have Fun, dobry wieczór, jak rozdaj mnie, skąd dzwonisz, przecież radio, proszę.
1: Halo?
0: Halo?
1: Dobry wieczór. Chciałbym serdecznie przywitać was wszystkich i bardzo podziękować za to, że jesteście.
0: A ja pytam, jak masz na imię?
1: Zosia. Przede wszystkim
0: Zosia,
1: chcę podziękować
0: radio u siebie.
1: Już, skarbie. Już. Przede wszystkim chciałabym podziękować za utwór Tatka Malety. Bardzo wzruszam się za każdym razem, tylko słyszę.
0: Słyszę właśnie, że cię łzy wciąż nie mogą odpuścić.
1: Tak, zgadza się. Wiesz co, kocham Tatka. Mój mąż też miał na imię Tadek. Zmarł i zażyczył sobie tą właśnie, ten utwór. Za każdym razem, jak go słyszę, po prostu odpływam. Jeśli mogłabym mieć prośbę, to bardzo cię proszę, teraz tak, dla rozluźnienia, Depeche Mode, Persona Jezus. Mogę mieć tą prośbę?
0: Wróć? Jakie rozluźnienie? Z czym?
1: Po prostu chciałabym teraz troszeczkę wyluzować, bo płaczę cały czas.
0: Mam dla ciebie coś doskonałego, naprawdę. Z nówka Sztuka Niechodzona z 25 roku. Z albumu
1: Jaka?
0: Odwet.
1: Okej.
0: Okay. Stosunkowo udanej nocy.
1: Ja również życzę wam wszystkiego najnaj. I dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich, całe Antyradio. Kocham was.
0: Ja pierdzielę, kocham takich słuchaczy. Stosunkowo
1: kocham
0: udanej
1: was
0: nocy. Raz
1: od
0: jeszcze.
1: XXX lat. Mam 66 lat i będę z wami do końca swoich chwil.
0: Cudownie.
1: Kocham was. Naprawdę. I dziękuję za każdy utwór, który słyszę, bo dzięki wam jestem troszeczkę taka silniejsza.
0: To ten cię wzmocni na maksa. Stosunkowo udanej
1: dzięki
0: nocy raz jeszcze.
1: Wam również dziękuję. Dziękuję bardzo.

Matthew, that was especially for you. Happy birthday. Matthew Followill na tej płycie z 2008 Kings of Leon zagrał na wszystkich gitarach. Zapraszam Państwa tym Closer, żebyśmy byli jeszcze bliżej siebie na balkonie z lat 90. Zapraszam.

Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z 10,000 Days. Tytułowy, Don ma tam w nawiasie jeszcze Wings Part 2. To jest Tool z 2006 roku. Wczoraj się dowiedziałem późnym, nie, przepraszam, dzisiaj. Dzisiaj przed południem do mnie napisał Kostas, że niestety nie będzie mógł do nas wpaść, aby porozmawiać z nami na temat Avant Art Festival. Nie wiem, czy mają jakieś zastępstwo za koleżankę w ciąży. Jak nie mają, to niestety poczekamy sobie rok na to wszystko. Natomiast na początku pierwszej godziny rozmawialiśmy o koncercie pewnego zespołu w Warsaw by Night oraz w Łodzi to nie szkodzi. To będzie w październiku, drogie dzieci.

0: suffering humanity.
1: 23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Wczytywałem się w te państwa opinie na temat najnowszego Orbit Culture, którego nie słyszałem. No teraz proszę bardzo mi napisać, co sądzicie na temat najnowszego Slipknota. Arsenal jakoś niedawno się objawił. To go zagrałem, proszę bardzo. Tam na tym naszym antyradiowym Facebooku pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy ja już mówiłem, że jestem zachwycony akcją z kotami po kwasie i grzybach? Cudowne naprawdę. Wielkiej ilości piorunów naraz z albumu swojego najnowszego. Tam jest taki utwór na temat Warsaw by Night. Oto i on.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, jestem Dorian z zespołu Wielkiej Ilości Piorunów Naraz. Gram na basie, piszę teksty, trochę udzielam się wokalnie i właśnie widzę niezwykle imponujący sutek i napis Makakofonia Baby Have Fun.

bardzo ładnie, bardzo elegancko, jak to sprytnie zauważył mój prywatny ochroniarz na antyradiowym Facebooku, cały tydzień z raszem. Może nie do końca. Przedwczoraj były urodziny 12, wczoraj 9, a dzisiaj 16 płyty. Ukazała się w 1996 Test for Echo. Tytułowy państwu zapodałem. On otwiera to wydanie. I co? Nie wiedziałem, dowiedziałem się za późno, ale to też dzięki mojemu prywatnemu ochroniarzowi. Kwiaty wyślemy pocztą. To on powiedział mi: wróć. To on napisał do mnie, że dzisiaj swój jubileusz ma. Piąty album Marii Peszek, Maria Awaria. To w ogóle tak przypadkowo wczoraj z niej zagrałem, to dzisiaj wybrałem zupełnie inny. Bardzo ci dziękuję, to jedna z ulubionych moich płyt Marii. Chyba wszystkie są ulubione, ale cóż tam, fajnie, że ma urodziny dzisiaj Maria Awaria. Wczoraj miała swoje. Podoba mi się ten ruch.

You Against You. Po to, moi drodzy, jutro, jak będziecie mieli akurat chwilę, zapalcie tam ogarek za ostatni album Slayera, który jutro będzie miał urodziny. Bardzo uprzejmie proszę, bo to ten album niestety zakończył wielkie kontrakty, duże wytwórnie, o czym Tester Gear państwu w Rock and Roll Life zaśpiewa.

święto miał naprawdę coś cudownego. Moi drodzy, bo to 10 września. Ach, objawił się 35 album pana Boba Dylana, zatytułowany Tempest. On się objawił w 2012. Ja go puściłem, ten utwór, który przed chwilą, z tego powodu, że tam pojawiało się takie urocze słowo pod tytułem Piątek. I to już za moment, moi drodzy, ten piątek. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłowski. Zapraszam Państwa na poniedziałek od 22:00. Z Bzykiem będziemy rozmawiali na temat WHE, koncertów i tak dalej. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, abyście Państwo wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, prosty tekst. 0, 0, 0. To nie ten tekst. Tamten tekst to Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. I raz, i 2, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu.